Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

nie zmieni się w kac kolejny drink. Krasz co kiedyś olał, będzie geek. No chyba, że to podpucha, bo sam nienawidzę słuchać, kiedy mówią mi do ucha, będzie git. Nocna czekolada pójdzie w tyłek cycki.

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, odżycza biorę ścian.

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: posprzątał, pozamiatał i się zawinął. Dawid Podsiadło i jego Na błysk w RMF Max. Tak was budzimy, takie dźwięki wam gramy od samego rana po to, żebyście wy wstali i już byli na obu nogach.
1: I przeglądamy dla was internet, żebyście mieli ciekawostki fajne na poranek. Słuchajcie, jak macie jakieś drobne, to możecie sobie kupić za 1 euro dom we Włoszech. Gratulacje, super, w prowincji Agrigento. Wiadomo, trzeba kupić taki domek, no i tam ewentualnie jest potem takie coś, czego tam wyremontować, nie?
0: No, ale proszę cię, za 1 euro dom, to w końcu jest coś na moją zdolność kredytową.
1: Przypominam, 1 euro plus koszt tynkarza, murarza, akrobaty, no i stolarza, wiadomo.

0: cię tak nie przytuli od rana jak Zalia i oczywiście my, RMF Max.
1: Zawsze przytulamy. Ciężko się przytulić do Robocopa, a tak się składa, że Robocop akurat nadchodzi. Nowy Robocop,
0: wow,
1: zupełnie.
0: Uwielbiam
1: tak,
0: to.
1: Będzie już nawet aktor, który został do roli głównej wybrany, więc trzeba się teraz spodziewać, że no, pewnie za 2 lata i będziemy mogli nowego Robocopa oglądać.
0: Już mam nadzieję, że aktor do Robocopa to nie będzie ten taki jeżdżący odkurzacz, bo to teraz...
1: To jest Rumbocop.

0: hity do herbaty i do kawy. Do ciasteczka, moi drodzy. Dua Lipa i Love Again w RMF Max. Prawdziwa perełka, jeżeli chodzi o naszą playlistę muzyczną poranną.
1: A my z wami się bawimy od samego rana i sprawiamy, żeby to wszystko jakoś fajnie, sprytnie poszło. Dlatego, kochani, proste pytanko. No teraz sobie szykujecie jakieś jedzenie, może no do pracy, a może już macie gotowe. Najgorsza rzecz, jaka może być w kanapce.
0: Ale taka, która absolutnie wszystko psuje od początku do końca.
1: Nie będziesz tego jadł wtedy. Jadła. Dajcie nam znać. Tak, nagrajcie nam głosóweczkę na Messengera RMF Max albo na Instagramie też można wysłać prywatną wiadomość.
0: Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie, szczególnie jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś albo nie robiłaś i może wtedy przy okazji to usłyszeć cała Polska. To jest super sprawa.
1: Bo my dajemy za to gadżety, a przy tej okazji robimy taki wielki, piękną kolekcję niedobrych rzeczy do jedzenia.
0: Najgorsza rzecz na kanapce. Facebook i Instagram RMF Max.

0: Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz.
1: Matko, ale cisza się zrobiła. A 5 minut po 6, ej.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: No bo nie wiedziałem, czy powiesz.
4: Natalia i Mateusz.
0: Co nie wiedziałeś, czy powiesz?
3: Czy powiesz, co masz, czy nie masz?
0: Nie, ja nie mam. Za to wy macie dużo do powiedzenia w sprawie tego, jakie są najgorsze rzeczy, jeżeli chodzi o to, co można położyć na kanapkę. Natalia, ty widziałaś te wiadomości?
5: Ja widziałam i najbardziej mnie chyba boli ten papierek albo ewentualnie sreberko z kanapki na kanapce. Jeżeli to jest główny dodatek, to znaczy, że jest bardzo źle.
3: Jak smakujesz do środka,
5: koszmar, to jest piekło o poranku.
0: Ale za to Tomek nam napisał, że dezodorant też średnio pasuje do kanapki.
3: Chrupie.
0: Może średnio, ale przy okazji...
5: Ale jak posmarujesz takim sztywcie, to wiesz, że dobrze kanapka.
0: No i przy okazji jest świeża.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Cały czas możecie nagrywać głosówki na naszego Messengera.

0: Kapina Sis Sousety to 6:17 w RMF Max, to Swedish House Mafia, a my cały czas w temacie kanapki, bo wiadomo, jest rano, więc no trzeba mieć kanapę.
1: Jest najlepsza ekipa, robicie sobie śniadanko i dzielicie się z nami tym, co jest najgorsze w środku w kanapce.
2: Taką najgorszą rzeczą w kanapce jest mdlejąca sałata.
3: A bo tutaj został popełniony podstawowy błąd, bo takiej sałacie trzeba najpierw dać śniadanie, a później ją zjeść na śniadanie. No jak ona mdleje, no to jaka ma być? No wiadomo, że niedobra.
0: No ludzie, przecież nie będzie zielona cała.
4: Na kanapce to taki pomidor grubo pokrojony ze skórą nieobraną.
3: Ale co jest złego między... w pomidorach?
0: No bo może potem wylądować na bluzce, nie?
5: A. Najgorzej to jak się takiego sera wtopionego w folii nie obierze z tej folii.
1: Może fajnie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: Oskar Cymsy wie, co mówi o 6.30, bo wcale nie idziemy spać.
1: Nie?
0: Nie, my wstajemy.
1: Jak to?
2: I się buja blok cały.
1: Halo?
0: Całym blokiem tłucze. Oskar Cymsy, no co ty?
3: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
1: No to kochani, jak już wstaliście, mamy ustalone, że nie idziemy spać, to pogadajmy chociaż o spaniu. Niech nam ten plasterek jakoś zalepi wszelkie niedobory snu, bo naukowcy mówią, że nie każdy z nas tyle samo snu potrzebuje. Nie ma podobno jednej uniwersalnej normy i te 8 godzin snu, te złote 8 godzin,
0: no
1: o których każdy marzy, do których każdy dąży, nie mają żadnych podstaw ewolucyjnych. Człowiek pierwotny, taki 5,5 do 7 godzin na dobę spał, człowiek przedprzemysłowy, 6,5 godziny tak na oko. Aha. I było dobrze, była gituwa.
0: No dokładnie, no, komu to przeszkadzało?
2: No, no i właśnie, to spać to każdy faktycznie potrzebuje różnie i tak powinno być, tylko no niech nikt nie budzi. No.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Zresztą do kogo my to mówimy? Wy na nogach i bardzo dobrze, trzymamy za was kciuki, ekipa, i dacie radę jeszcze.
0: Na życiowym parkiecie porannym. Sylwia Bampa już teraz.

0: 6:39. Sad Girls to Bibi Rexa, to jest David Guetta. W ogóle mówiłem wam, że uwielbiam Davida Guetta. O poranku mówiłem wam chyba, prawda?
1: Stałe miejsce w sercu.
0: Tak, zawsze go lubiłem, podobnie jak bardzo lubię jajka w ogóle jeść.
2: Na Ale na pewno nie tak jak kardiolodzy. Ja dzisiaj się natknęłam na taki nagłówek, że tylko takie konkretnie jajka jedzą kardiolodzy, bo są najzdrowsze dla serca i podobno chodzi o jajka na miękko.
0: Na miękko?
2: Na miękko. Co? Podobno każdy kardiolog tak je.
1: Bo są przed reanimacją?
2: Być może.
0: Bo chcemy się dowiedzieć. Jeżeli jest jakiś kardiolog na sali, niech nagra nam głosówkę na Messengera albo na Instagrama RMF Max.
2: Tym razem nie trzeba nikogo ratować. Chcemy wiedzieć, jakie jecie jajka. Tyle.
0: Dajcie potwierdzenie. Kardiolog tylko.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus

0: Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: I po reklamie.

0: jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato!

0: Yeah, to jest solidny hicior od Roxy Węgiel. Miasto oczywiście gdzie? W RMF Max, no.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: A my o 6.49, a nawet trochę wcześniej, szukaliśmy jakiegoś kardiologa, który nam potwierdzi albo nie potwierdzi, czy faktycznie jest tak, jak pisze internet, że wszyscy kardiolodzy jedzą jajka na miękko.
4: I mamy wiadomość od Kasi, znaleźliśmy tego kardiologa. Kasiu, opowiadaj.
5: Cześć, tu Kasia. Jestem kardiologiem, jem każde jajka. Te Kinder niespodzianki też.
4: A, czyli nawet na złamane serce to pomoże. No, już teraz co najmniej wiemy, nie?
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No, czyli moi drodzy, nagłówek z internetu obalony, dziękuję. Nic więcej, bardziej wartościowego od nas nie dostaniecie.
0: Robimy to dla was.

0: Może wakacyjne, no bo złe romanse mogą się właśnie kończyć różnie, w wakacje szczególnie. Lady Gaga, to za nami w RMF Max, a za 4,5 minuty będzie 7.
1: I będzie też przy okazji flash, sport i pogoda, więc warto być z nami, warto być na bieżąco poinformowanym.
2: Potwierdzam to. Tak,
0: to ja też jeszcze potwierdzę, tak? Dodatkowo pieczątka, wstawaj, nie udawaj.
1: Chciałem zrobić pocztę.
0: Zrobiłeś, no.
1: 7. Zrobiłem, nie?
3: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
6: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
7: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oliver Healthcare.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
5: Wiemy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Kinga Nega. Zapraszam na Flash, sport i pogodę. Jest godzina siódma. Kijów znowu na celowniku Rosjan. W kierunku ukraińskiej stolicy wystrzelono rakiety balistyczne. Do eksplozji doszło również w południowych miastach Odessie i Zaporożu. Żywioł zniszczył wioski, drogi i mosty. Na północy Nepalu w wyniku błyskawicznej powodzi zginęło ponad 160 osób, a ponad pół tysiąca jest poszukiwanych przez wojsko, policję i zespoły ratunkowe z ciężkim sprzętem. Z kolei polskie ekipy ratunkowe od dzisiaj pomogą Litwie w usuwaniu skutków potężnej burzy. Nawałnica spowodowała rozległe uszkodzenia sieci energetycznej. Bez prądu pozostaje ponad 70 tysięcy odbiorców. Na wszystkich miejscach schronienia w Polsce do końca roku pojawi się nowe oznakowanie. Będzie w kolorach zielonym i białym. Miejsc, gdzie można się bezpiecznie ukryć w sytuacji zagrożenia, jest obecnie w Polsce ponad 85 tysięcy. Jeżeli chodzi o centralny system zarządzania syrenami alarmowymi w Polsce, to ten jest gotowy w mniej niż 20%.
6: W całej Polsce są ponad 22 tysiące syren alarmowych i tylko 4 tysiące są teraz podłączone do centralnego systemu, który pozwala uruchomić je zdalnie, na przykład z poziomu rządu i Warszawy. Żeby włączyć pozostałe, trzeba po prostu być na miejscu, obok takiej syreny.
5: Jak ustalił Michał Dobrołowicz, w ciągu kilku miesięcy system ma zostać scentralizowany, co pozwoli na szybkie reagowanie. Sprzęt za miliony złotych od miesięcy nie wyjeżdża na ulicę. Generalna Inspekcja Transportu Drogowego musiała odstawić część swoich mobilnych stacji diagnostycznych. Dlaczego?
7: Okazało się, że agregaty prądotwórcze są za duże, pracują na niskich obrotach i zapychają się filtry DPF. Wykonawca był zobowiązany do naprawy sprzętu, ale ostatecznie tego nie zrobił. W najbliższych miesiącach inspekcja ma sama naprawić uszkodzone stacje, a to będzie kosztowało przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych.
5: O czym informował Michał Krasoń. Teraz Flash Sportowy.
8: Sponsorem Flasha Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Poznaliśmy komplet uczestników Ligi Mistrzów. Awans wywalczyli piłkarze ze Slovan Bratysława, Viking Stavanger, AEK Atene i Fenerbahce Stambuł. Losowanie fazy ligowej o 18 w Monako. Dziś o europejskie puchary powalczą polskie zespoły. Więcej o tym za godzinę. Martyna Kubka awansowała do trzeciej, ostatniej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Z gry odpadła za to Linda Klimowiczowa. Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalinetti i Magdalena Fręch. Nasi koszykarze szykują się do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Świata. Dziś o 20 w Rydze zagrają z Izraelem.
8: Sponsorem Flasha Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, no i dzisiaj się o tym przekonamy. Czwartek zapowiada się całkiem przyjemnie. Jeżeli rano traficie jeszcze na lokalne mgły, które miejscami mogą ograniczać widzialność, spokojnie, później zrobi się zdecydowanie bardziej słonecznie. W większości kraju zachmurzenie niewielkie, tylko na wschodzie i krańcach południowych tych chmur może być nieco więcej. Temperatury komfortowo od 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum, do nawet 26 stopni na południu. Do tego przeważnie słaby wschodni wiatr.
4: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Bo wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
8: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: 3 minuty są po godzinie 7 i z tego, co się dowiadujemy z pogody, no może być różnie.
10: Aha, fajnie. Ja się bardzo cieszę, że przemówił język faktów, a teraz już my.
9: Więc mówimy wam dzień dobry. Filip Kliwer.
11: Natalia Kawałek.
10: No i Mateusz Marek.
11: I może być różnie. Zapamiętajcie, to jest ważny przekaz bardzo, no.
9: Różnie.
11: Różnie wam też możemy grać, ale konsensus jest taki, że gramy super. Zgadzamy się tutaj wszyscy?
9: Potwierdzamy.
11: No to gramy. Dub Dogs, How Does It Feel? Na początek siódmej.

0: Drink some margaritas, by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies z pytaniem, czy jesteście z nami? I mamy nadzieję, że jesteście, bo jak jesteście, to już możecie być naprawdę dobrze ustawieni i już jesteście o krok przed całą resztą.
2: Bo słyszycie to, że można wygrać w RMF Max 15 tysięcy złotych.
3: Jeszcze raz, ile?
2: 15 tysięcy złotych.
1: Jeszcze raz.
2: 15 tysięcy złotych.
1: Ile?
2: Naprawdę.
3: To już wiemy, ale co trzeba...
1: Nie, czekaj, powtórz to. 15, niech to wybrzmi.
2: 15 tysięcy złotych.
1: Super.
2: Można wygrać taką kasę, tylko ty już wiesz o tym i jesteś ten krok przed innymi, bo wiesz, że trzeba wysłać za 3,69 SMS-a o treści MAX na 7327.
3: No albo możesz też to po prostu elegancko wbić na stronę rmfmax.pl i tam się zgłosić, no.
1: No i tam też możesz przejrzeć wszystkie nagrody, jakie mamy, bo 15 tysięcy złotych, no to wiadomo.
2: To jest spoko.
1: Ale mamy też inne bajery. Na przykład instaksy, maszynki do popcornu, głośniki, ludzie, bardzo fajne, przenośne, nieprzenośne. Także co się komu podoba.
2: Więc teraz wejdź do zabawy, a potem sobie już wybieraj nagrodę, bo być może właśnie ta nagroda poleci dzisiaj do ciebie. Max na 7327.
1: I wizualizacja, to jest podstawa. Zwizualizuj sobie, że to do ciebie dzisiaj dzwonimy i zwizualizuj sobie, co też wygrasz dzisiaj po południu.
3: Zbijamy kokosy.

0: To z cyklu Kołysanek w RMF Max. Somber, My Body Isn't Ready na 19 minut po siódmej. I słuchajcie, to co zaraz usłyszycie, to na to wasze ciało też nie jest gotowe.
1: Na pewno, przygotujcie
0: się.
1: Somber
0: to jest nic przy tym.
1: No przeglądałem dla was internet, różne ciekawostki. No i słuchajcie, jest do zgarnięcia 16 milionów złotych, bo Szpital Południowy ma zamiar zrobić przetarg na meble. 16 milionów złotych na meble!
2: No ale 16 milionów, no bo przecież w IKEA nie ma łóżka szpitalnego, prawda? No.
1: To będzie ta sytuacja, gdzie jak cię poproszą, żebyś poczekał, to nie powiedzą: pan tam postoi, tylko niech pan sobie spocznie elegancko w naszym Wersalu, panie Ludwiku.
3: 'Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
8: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
9: Ja nie mogę!
7: Gasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
14: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: najlepiej do porannej kawy. Dani i 29 po siódmej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Ja myślę, że zostaniemy w klimacie tego gdyby tylko, bo tam było, wiecie, if only you, gdybyś tylko ty, gdyby, słuchajcie, tylko Polska mogła zorganizować wyścig Formuły 1, to nie tylko moje serce by się radowało, cała Polska by się radowała, słuchajcie, cały świat może nawet,
4: ale gdzie?
3: Są takie zakusy, bo lewy chce podobno, żeby Polska zorganizowała sobie taki wyścig.
4: Ale Robert?
3: Tak, ale nie ten Robert, co wszyscy myślą, tylko burmistrz gminy Żmigród na Dolnym Śląsku. Także jest to inny lewy, ale też lewy wpływowy i jemu się właśnie marzy, żeby Żmigród był gospodarzem takiego wyścigu F1.
0: No ale posłuchaj, no Grand Prix w Żmigrodzie, no tak? Brzmi dobrze?
3: Brzmi pięknie.
4: Nie, bo to źle powiedziałeś. Żmigród.
0: Żmigród.
3: Słuchajcie, ja bym to zorganizowała tylko po to, żeby usłyszeć, jak Grand Prix w Żmigrodzie brzmi w ustach zagranicznych komentatorów. Przypominam, Robert Kubica był Robertem Kubiką, także tutaj się może wszystko wydarzyć.
4: 3, 2, 1, go, Żmigród.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ale dobrze wlatują te numery. To mi Chico, jest 7.38, BRMF Max, żeby cały czas słuchacie wstawaj, nie udawaj i dostajecie informacje, dzięki którym potem macie o czym rozmawiać w pracy, nie tylko o pogodzie.
1: Wszyscy
0: nie?
1: mają atrakcję, w Ciech odcinku ma być taka wakacyjna atrakcja podczas pewnego festiwalu i na tych tężniach, kojarzycie, co no, są takie tężnie? Tężnie,
2: no. Słynne.
1: Tak, mają być wyświetlane obrazy, ciekawe widowisko się szykuje. No fajnie, że tam się dzieją takie nowoczesne rzeczy, wiesz.
2: Fajnie, szkoda, że wakacyjna atrakcja na koniec wakacji, ale najważniejsze, że coś się dzieje, natomiast ja się tak zastanawiam, wiecie, próbuję sobie wyobrazić ten Ciechocinek za takie 30 lat. Jak my będziemy w wieku około emerytalnym. Wiecie, Kizo na dancingu, Mata robi wieczorek zapoznawczy, wiecie, ognisko z Taco Hemingwayem, Paczyś z Lotkiem robią stand-up. Super będzie, no. Can't wait.
0: Co się dzieje w sanatorium? Przypominam, zostaję w sanatorium.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
10: Marian, a gdzie mogę kupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: to Robin Schulz, to Barbs w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj. Better times, lepsze czasy kiedyś nadejdą, z całą pewnością. Na przykład jutro o tej porze już będzie zdecydowanie lepiej, bo to już będzie prawie weekend, słuchajcie.
1: Bo to będzie piątek, hello.
0: Będzie piątek, no. Wstawaj, nie udawaj.
1: Natalia i Mateusz. Wszyscy, którzy chcą mieć swoją wyspę, teraz robią głośniej RMF Max, ponieważ
0: ja
1: będzie można, zrób głośniej, ponieważ już można sobie kupić fragment wyspy Uznam i będzie licytacja tego fragmentu.
2: Co?
1: 2000 euro. Od tej kwoty się zaczyna licytacja, ale...
0: Co ci Niemcy, oszaleli?
1: Ale najważniejsze, no właśnie, jest to, że jednak nie oszaleli, bo tam nie można nic postawić, można po prostu sobie się tym pochwalić na Facebooku i wrzucić na tablicę, że ej, ja wylicytowałem swój fragment wyspy, bo nic tam postawić nie będzie można.
2: A to Polacy znowu inspirują i oni, Niemcy, sobie myśli takie swoje nowe ogródki działkowe, wyspowe, tak zwane RODOS. No, fajne, fajne.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Jak będzie RODOS w ogóle po niemiecku? RODOS.
0: Das RODOS.

0: Wiemy już doskonale, co Eminem i Rihanna mają pod łóżkiem, mają potwora. A co się dzieje na świecie? Co się dzieje u was w mieście, w pogodzie? To będziemy sprawdzać dopiero.
1: Niech przemówi język faktów.
2: To za chwilę, punktualnie o 8:00. Koniecznie zostańcie z RMF Max. RMF
3: Max. Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: to teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem. Bez granic.
0: Na lody.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
6: No i wybiła ósma w RMF Max. Czas na flash, sport i prognozę pogody. Kinga Nega. Cały czas z wami. Zapraszam. Monitorujemy sytuację na drogach. Poranne utrudnienia na krajowej 81 w Śląskiem, w pobliżu Warszawic. Zderzyły się dwie osobówki. Pas w kierunku Katowic jest zablokowany. Utrudnienia też w Lubuskiem, w miejscowości Mielno. Kierunek przewóz, śmiertelne potrącenie pieszego. Wprowadzono tu ruch wahadłowy. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet jeszcze dwie godziny. Rosyjski zawodnik MMA z zarzutami. Asłan Bekes odpowie za nielegalne posiadanie broni i amunicji. Warszawska policja zatrzymała też dwóch innych obywateli Rosji. Jak do tego doszło?
7: W związku z informacjami o działalności grupy przestępczej, która na terenie Polski miała prowadzić wojny gangsterskie z grupami z Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu, funkcjonariusze policji i ABW weszli do mieszkania na Warszawskiej Woli. W środku znajdowało się trzech obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia. Podczas przeszukania policjanci znaleźli w szafce w sypialni trzy sztuki broni palnej.
6: Informował Michał Krasoń. Nie ma porozumienia, będzie więc protest. Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele pojawią się przed kancelarią premiera.
8: Premier, jak i politycy rządu obiecali nauczycielom powiązanie wynagrodzeń ze średnią krajową w gospodarce i tej obietnicy nie dotrzymali. Dlaczego to jest ważne rozwiązanie? Dzisiaj 500 zł to jest różnica pomiędzy płacą początkującego nauczyciela, a minimalną krajową.
6: Mówiła Magdalena Kaszulanis ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje poniedziałkowy protest. Żołnierze testują swoją wiedzę. Ruszył wojskowy kwestionariusz kompetencji. Jak przebiega taki test?
9: Najpierw krótka ankieta dla tych, którzy chcą wstąpić do wojska, na swój temat. Jakie mamy wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, czym się interesujemy, a także ile i w jakim stopniu znamy języków obcych. Chętny sam powinien też ocenić swoje mocne i słabe strony. Wynik testu ma wpłynąć na planowanie jego ścieżki rozwoju w siłach zbrojnych. Jeśli testy wypadną pomyślnie, będą stałym elementem rekrutacji do wojska.
6: Tyle Michał Radkowski.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Dzisiaj o europejskie puchary powalczą polskie zespoły. Szanse na awans mają Lech po ostatniej wygranej 7-0 z FC Thun i Jagiellonia po zwycięstwie 4-0 z Iberią Tbilisi. W lidze konferencji dzisiaj zagrają Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Raków zremisował, przypomnijmy, przed tygodniem z Hajdukiem Split, a Górnik przegrał jedną bramką z AS Monaco. Siatkarki Włoch straciły pierwszego seta w Mistrzostwach Europy, ale zanotowały piąte zwycięstwo. W Göteborgu pokonały Francję 3-1. Pierwszej porażki doznały reprezentantki Azerbejdżanu, które w Baku uległy Belgii 0-3. A my trzymamy kciuki za Polki, które dzisiaj o 15 zmierzą się z Niemkami.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Czwartkowa aura zdecydowanie po jasnej stronie mocy. Po porannych mgłach szybko zrobi się pogodnie, a słońce pokaże, że końcówka sierpnia wciąż ma sporo do zaoferowania. Najwięcej błękitu dziś zobaczą mieszkańcy zachodniej i centralnej Polski. Nieco więcej, ale niegroźnych chmur pojawi się na wschodzie i miejscami na południu. No i w końcu wyższe wartości zobaczymy na termometrach. Najchłodniej w Suwałkach, tu 21 stopni, no ale już w Warszawie 25, tyle samo w Poznaniu, a w Krakowie czy Gorzowie Wielkopolskim 26 stopni.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl. RMF Max.
10: 4 minuty są po godzinie 8, a już są 4 minuty, także słuchajcie, czas leci, a nim się obejrzycie, będzie koniec wakacji.
11: Kochani, w tej godzinie będziemy mówić o tym, jak wygrać 15 tysięcy, jak wygrać bilety na Fire Festival, a będziesz tos, no.
12: Dziękuję, Mateuko, że wziąłeś się za jakieś pozytywne informacje, nie, koniec wakacji, no weź właśnie, Filip, ty się już nie odzywaj.
11: A mogę powiedzieć, że Martin Garrix?
12: No możesz.
11: Jezu, jak go zgasiła. Jak...
12: Nie, no bo tak się nie mówi takich
11: rzeczy. Dobra,
12: no.
11: Wszystko okej, ludzie, jest okej, dobrze, że jesteście z nami.

0: jest Velvet, jest Chemistry w RMF Max, czyli jest chemia. I wiecie, co jeszcze jest? Jest super okazja, tylko tu, tylko teraz, dajcie słuchajcie. Głośniej, posłuchajcie, co dla was mamy.
1: To my wam to załatwiliście, żebyście pamiętali i żebyście nie mówili nikomu dalej, bo to jest między nami zostaje ta informacja.
2: Tylko.
1: Teraz jest najlepszy moment, żeby spróbować wejść do gry o 15 tysięcy złotych koła, jak to się mówi.
0: To jest bardzo dużo.
1: Dokładnie. Odpalamy rundę bonusową i każde takie zgłoszenie mnożymy razy 600.
2: Czyli teraz wysyłasz jednego SMS-a za 3,69 o treści max na 7327, a my tutaj sobie, o, na naszym kalkulatorze.
1: I jakbyś wysłał 600 SMS-ów,
2: mnożymy go razy 600.
0: To jest wszystko bardzo dużo, także śmiało SMS max 7327, a jak nie masz telefonu przy sobie, ale masz internet, umiesz klikać w komputer, no to rmfmax.pl, tam też zapraszamy, też mnożymy.
2: I to wszystko słuchając najlepszych hitów.
0: I 600.
1: Najlepszy moment.
0: 600. To jest dużo, 600.
2: A ile do wygrania?
0: 15 tysięcy, tylko nie mów nikomu. Zachowaj to dla siebie.
2: Max 7327.

0: przy tym numerze bardzo mocne słowa mogą się wam nasuwać, że to jest takie granie. To był Alan Walker, Ava Max i Fate. Jeżeli ten numer teraz usłyszeliście, to to jest wasze przeznaczenie.
1: Dlatego
0: wy możecie to usłyszeć na żywo jeszcze w ten weekend.
2: No. Zresztą mi to wyciągnęłaś po prostu.
1: Tak.
2: Tyle chciałem
0: trochę
2: powiedzieć.
0: Trochę się pobrudziłam, ale było warto.
1: Najfajniejsi ludzie słuchają RMF Max od rana i dlatego mamy coś dla was. Bilety na Fire Festival na Stadionie Śląskim w Chorzowie przez 3 dni dla ciebie i dla twojej ekipy. 4 łącznie. BDS, 211, Kukę, Problem, Zalial, Alan Walker, DJ Snake. Wow. Co trzeba zrobić?
2: Ale to nie jest tak, że my te bilety dajemy tak po prostu za nic. Trzeba do nas napisać odpowiedź na pytanie.
1: Tytuł piosenki o tym, co teraz robisz. Jaki byłby tytuł tej piosenki? No i wyślij nam wiadomość na Facebooku.
0: Wiele pomysłów już mi przychodzi do głowy, żadnym się nie podzielę, bo nie będę podpowiadać.
2: Więc ty bez podpowiedzi napisz nam na Facebooka RMF Max albo przez wiadomości na Instagramie RMF Max, jak brzmiałby tytuł piosenki o tym, co teraz robisz. RMF Max.
1: Zwłaszcza jak to miałby być twój pierwszy raz.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
4: Reklama.
5: Czyta lektor AI.

0: Obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram. Stokrotka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
7: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
6: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne, oprócz plecaków i papierów sero, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Ariana Grande zabrałaby was chętnie do domu, a my w RMF Max przebijamy stawkę, chcemy was wysłać na Fire Festival.
1: I to całą ekipą,
2: Filip, Natalia i Mateusz.
1: A pytanie było takie, jaki tytuł miałaby piosenka o tym, co robicie teraz, i jest z nami Przemo. Siema, Przemo!
3: Cześć, witam,
1: siemano. Siemano, jak tam, jaki to tytuł tej piosenki jest twojej?
3: Przeganiam psa z fotela kierowcy na fotel pasażera.
0: To byłby jakiś mocny, rapowy numer, tak czuję. Dobrze, dobrą masz nawijkę, już na wstępie.
4: To byłby Przemo 2115. Ale słuchaj, Przemo, to nie jest tak, że ty już te bilety dostałeś. Teraz musisz wziąć udział w naszym quizie z wczoraj, w którym my zadajemy ci pytania na temat tego, co się wczoraj wydarzyło. Ty odpowiadasz, jeżeli wygrywasz, to zgarniasz bilety na Fire Festival. Gotowy?
1: Czytam.
3: Gotowy.
1: Wczoraj Szczecin został wybrany najlepszym miastem w Polsce. Kiedyś był dużo niżej, a dzisiaj pokonuje Lublin, Łódź, Rzeszów, Kraków czy Warszawę. W związku z tym pytanie.
4: Skąd był Krzysztof Jarzyna?
3: Ze Szczecina.
4: No to no przecież wiadomo, że i to wszystko przed czasem. Słuchaj,
1: i
4: dobrze.
1: To bez podpowiedzi psa, no.
0: To kochany, mamy dla ciebie jeszcze jedno pytanie. Wczoraj podano informację, że na imprezie u prezydenta Polski Karola Nawrockiego w Juracie wystąpi Skolim i z tej okazji mamy pytanie do ciebie. Jaka jest przeciętna temperatura ciała człowieka?
3: 36,6.
0: Tak!
1: Jest. Mamy to! I to
0: ale
1: jest
0: jesteś mózgiem, czasem. Przemo, naprawdę.
4: Ale Przemo, powiem ci, że gorąco się zrobiło.
3: Tak jest.
4: Przemo, Fire Festival, 4 bilety, podwójne, na cały dzień, na cały piątek, na całą sobotę i na całą niedzielę lecą do ciebie.
1: To są 3 dni.
4: To są 3 dni? Tak, co ja powiedziałem?
1: Na cały dzień 3 dni. I tak jest.
0: Na całe 3 dni po prostu. To. Od rana do wieczora. Wszystko leci do ciebie.
4: Ja chyba mam 37,6.
1: Dzięki.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: To będzie tak, że Przemo tam wyjdzie i wejdzie i wejdzie i wejdzie. Będzie ile razy chciał, tyle będzie mógł. No. A bilety na Fire jeszcze wrócą, spokojnie. Teraz z wami Alex Warren.

0: Lato na maksa.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na

0: Fizo, Bledka, Taxi. Podwozimy was najlepszymi hitami do pracy. Jest 8:38, jeżeli macie na 9:00, na pewno zdążycie, to dzięki nam. Wszystko oczywiście.
1: A przy okazji, żeby w drodze do pracy, czy gdziekolwiek, nie wiem, do urzędu wam się nie nudziło, to wam podrzucamy, co słychać u amerykańskich naukowców, bo oni się, słuchajcie, nie obijają, szczególnie nie o poranku. Także oni, słuchajcie, eksperymentowali z jedzeniem. Zrobili wysokobiałkowe ciastka z plastiku. Wydrukowali je na drukarce 3D. I teraz dla chętnych podaję przepis.
2: Miam.
1: Jest tak. Politetraftalan etylenu, czyli PET, z którego produkuje się butelki na napoje.
0: Pysznie.
1: A także łodygi, liście kukurydzy oraz inne odpady roślinne, więc doprawili kompostem.
0: No, dobre, takie już za słodkie, no.
2: Widzę, że martwiliśmy się, że zjadamy mikroplastik i ktoś rozwiązał ten problem. Po prostu zjedzmy normalne plastiki.
0: A ja w ogóle te ciastka bym nazwał kaucyjne. Mniam.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Mega okazja.

0: Najlepiej gramy o poranku, no jasne, że gramy najlepiej. David Guetta i Run Run River, 11 do 9.
1: Natalia i Mateusz. Przeglądamy dla was internet, różne ciekawostki, żeby było z czego przybekować w pracy i coś się dowiedzieć. Czytam, nie dowierzam. Ponoć ta zima, co będzie, to ma być inna.
0: To po jesieni?
1: Gdy byłam sobą, gdy byłabym inna. Czekają nas jakieś poważne anomalie.
2: Wiecie co, ale meteorolodzy zawsze tak mówią, zawsze, że ta zima będzie inna, totalnie inna. Ona się zmieniła dla nas, naprawdę, daj jej szansę. A potem co? Potem jest jak zawsze albo i gorzej.
0: Ona nie ma na imię każda i nie jest zawsze taka sama.
2: Dokładnie.
0: Modelki, wodarski i na przekór. Lubię cię jak lato. 10 do 9.

0: Kochani, miłość jest odpowiedzią absolutnie na każde wasze pytanie. Nie ma kawy? Miłość. Miłość nas uwolni, no.
1: Potrzebujecie flesza? Odpowiadamy miłość.
2: Tak jest.
0: Z miłością przyjmijcie tego flesza, który będzie punktualnie o 9:00.

0: rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o w Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
14: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: EMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: If you love me, let me heal.
5: Słuchacie RMF Max, minęła 9:00, czas na flash. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Zaledwie co piąta syrena alarmowa jest podłączona do centralnego systemu zarządzania w Polsce. Tak wynika z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. A kiedy będzie gotowy cały system?
6: Chcemy, aby w przeciągu kilku miesięcy scentralizować wszystkie syreny, tak aby zdalnie mogły być włączane.
5: Mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Na te zmiany czekają m.in. strażacy, bo centralny system przyspieszy reakcję.
7: Skróci czas decyzyjności i potrzeby, powiedzmy, szukania potwierdzania.
5: Dodał Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
3: To jest RMF Max.
5: Szpital przy ulicy Polnej w Poznaniu otrzymał 12 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy na system informatyczny. Kolejnym krokiem ma być wykorzystanie narzędzi AI w procesie diagnozowania. Nie chodzi jednak o pomoc chatbota, ale przesłanie danych do centralnej platformy, która docelowo będzie ogromną bazą wiedzy wspólną dla wszystkich szpitali. Do końca września powinniśmy poznać firmę, która dokończy budowę dworca kolejowego w Koszalinie. PKP analizują oferty. Najtańsza opiewa na niespełna 46 milionów złotych. Na nowy dworzec z niecierpliwością czekają mieszkańcy i turyści, którzy przyznają, że obecny stan miastu chluby nie przynosi.
8: Teraz nie ma nic. Za 2 lata mają skończyć.
9: Trochę długo to trwa, także mogłyby te prace trochę przyspieszyć.
5: A z mieszkańcami Koszalina rozmawiała nasza reporterka Ewelina Piechorowska-Władyczyńska. Jest nowy ranking miast przyjaznych do życia w Polsce. Kielce odnotowały w zestawieniu awans. Nadal jednak są w dole tabeli, dokładnie na 13 pozycji.
10: W rankingu porównano 16 miast wojewódzkich. Pod uwagę brano różne czynniki. Był to m.in. dostęp do lekarza na NFZ i tu stolica regionu uplasowała się na 3. miejscu. Dalej przestępczość, miejsce 5, jakość powietrza 10, a ceny mieszkań 11. A cały ranking wygrał Szczecin.
5: Tyle Marcin Różyc.
3: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
5: Czwartkowy poranek, chmury powinny dopisywać i to nie tylko dlatego, że warunki biometeo są sprzyjające. Dzisiaj niemal w całej Polsce cieszymy się promieniami słońca, no i co prawda gdzieniegdzie na południu i wschodzie krążą też chmury, ale jest ich niewiele. Najcieplej będzie dziś we Wrocławiu i w Opolu. W maksie słupki rtęci dobiją do 26 kreski, w Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy spodziewamy się 23 na plusie, a najchłodniej na Pomorzu i na Mazurach, gdzie termometry pokażą 21 stopni Celsjusza.
3: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
1: Kochani, no to po 9:00 łapiemy czwartkowy balans, jest dobrze. 3 minuty po 9:00 dokładnie Temper City gra, a wstawaj nie udawaj się, żegna.
11: Filip Kliber,
1: Natalia Kawałek,
12: Mateusz Marek.
11: Dziękujemy za dziś, ale zostańcie z hitami na maksa, bo one są zawsze z wami. No!

0: Wait So Long i Swedish House Mafia na antenie RMF Max chwilę po dziewiątej. No my też tak czekaliśmy całe 5 dni w tygodniu i w końcu jest i on, piątek,
1: Czekaj, Andrzej, hamuj koń, co ty? Nie jest piątek, czwartek jest.
0: Jak to czwartek?
1: Czwartek, jeszcze dzisiaj i jutro w pracy.
0: Nie.
1: Weekend dopiero się jutro zaczyna. Tak,
0: nie,
1: tak.
0: Nie.
1: Ale damy radę, bo to jest lato i wszystko gra. Karina Nicińska.
0: Dawid Miązek w tym składzie do 12 razem z wami. No i Shakira jeszcze na początek.
1: Daj, daj.

0: mama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Jak długi dzień pełen słońca.
14: Jak gofry z bitą śmietaną.
15: Jak wieczór na rolkach.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max. Lato na maksa.
18: Lato na maksa.

0: pewnie tam ciekawie, Oskara Cymsa co noc. Ale dobra, niech tam chłopak ma. Słuchajcie, RMF Max.
1: Bardzo ważna sprawa. Zapytano Polaków, czy wolą pracować 4 dni w tygodniu, czy dostać kasę do ręki. I okazało się,
0: To nie, czekaj, bo ciebie pytano?
1: Nie.
0: No mnie też nie. A was pytano, słuchajcie?
1: Też pewnie nie.
0: To my was zapytamy i dopiero wtedy ogłosimy wyniki. Co wolicie?
1: Wyższa pensja, czy dodatkowy dzień wolnego? Dajcie nam znać pod 3001 albo na Messengerze RMF Max w głosówce. Co
0: albo,
1: byś wolał?
0: Albo na Facebooku też można napisać komentarz pod postem. Dajcie znać, jak wy to widzicie. Ja bym chyba wybrał 4-dniowy dzień pracy, ale jeszcze się biję z myślami.
1: Ja też chyba 4-dniowy dzień pracy. Bo to wiesz, za pieniądze dnia wolnego nie kupisz, nie?
0: A piąteczek wolny.
1: 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji.
0: Albo Facebook.
1: I dokładnie post w komentarzach czekamy. Kasa czy dzień wolnego? Co wybieracie?
0: Wybierzmy przyszłość.

0: Słuchajcie, ile to się trzeba czasem nawalczyć, żeby spełnić swoje marzenia, nie?
1: Ile to sobie trzeba od ust odjąć czasami, żeby tam, wiecie, odłożyć na później, naskrobać.
0: Na te wymarzone wakacje na przykład.
1: Na te buty, które mi się marzą.
0: A, bo żeby tam od ust sobie odjąć, żeby zderzak w Passacie, prawda, wymienić.
1: A po co?
0: Po co?
1: Po co?
0: Jak można na luzie, słuchajcie, spełniać marzenia. Tak od niechcenia sobie wysłać SMS-a na 7327 z hasłem Max.
1: Za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl. No i już.
0: A my to zgłoszenie jeszcze pomnożymy?
1: W tym momencie pomnożymy? 470 razy nawet? Ty wysyłasz jednego, a my liczymy, jakbyś wysłał albo wysłała 470 razy?
0: 470 SMS-ów wysłać, ile to jest roboty w ogóle? A my całą tę robotę wykonujemy za was. My mnożymy wasze SMS-y i wasze szanse.
1: Na zgarnięcie 15 tysięcy złotych. Dzisiaj taka gra się toczy. O taką kasiorę.
0: To już można trochę marzeń pospełniać, nie?
1: 15 tysięcy złotych.
0: Słuchajcie, nie walczcie, tylko po prostu zróbcie to. 15 tysięcy czeka, a wy nie czekajcie. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
1: Szybciutko.
2: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych.

0: nas zebrało.
1: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMS X1-29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: i po reklamie.
1: Na podwórku.
2: Na imprezę.
3: Na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
5: Czwartkowy poranek, humory powinny dopisywać i to nie tylko dlatego, że warunki biometeo są sprzyjające. Dzisiaj niemal w całej Polsce cieszymy się promieniami słońca, no i co prawda gdzieniegdzie na południu i wschodzie krążą też chmury, ale jest ich niewiele. Najcieplej będzie dziś we Wrocławiu i w Opolu. W maksie słupki rtęci dobiją do 26 kreski, w Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy spodziewamy się 23 na plusie, a najchłodniej na Pomorzu i na Mazurach, gdzie termometry pokażą 21 stopni Celsjusza.
3: RMF Max.
4: RMF Max.
3: RMF Max.

0: I żeby wam ten czwartek w robocie tak minął jak nucenie pod nosem. Tyryryryry, szybciutko.
1: Słuchajcie, na dożynkach zawsze jest ciekawie, ale nietypowy incydent na dożynkach w Chorzelach na Mazowszu. Jeden z uczestników imprezy odjechał kombajnem, który był połączony ze sceną. Ruszając, pociągnął za sobą konstrukcję, zniszczył zadaszenie, straty 50 tysięcy złotych.
0: To się nazywa zbiory na pełnej.
1: Ja się tak zastanawiam, po co przywiązywać kombajn do sceny? Żeby nie uciekł, czy
0: no ale kombajn? Czy scena?
1: No jedno i drugie nie podziałało, więc nie próbujcie tego w domu.
0: Więcej najnowszych informacji z kraju i ze świata.
1: I
0: także w pogodzie też sprawdzamy dla was punktualnie o 10 w najnowszym Flashu, a jeszcze wcześniej co? Lecimy.
1: Tobie
0: a
1: Romeo.
0: Jak latać, to za daleko i za wysoko. Z Tobim Romeo już teraz.

0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
4: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
7: I po reklamie.

0: dzisiaj w całej Polsce nacieszymy się słonecznymi promieniami, ale są regiony, gdzie może krążyć też trochę obłoków, ale nie będzie padać. To Podlasie, Lubelszczyzna czy Podkarpacie, ale także część Mazowsza czy Mazur. Słupki rtęci idą w górę. Najcieplej będzie dziś w Opolu i we Wrocławiu. Tam spodziewamy się 26 na plusie. Trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry w Suwałkach czy Trójmieście, to 22 stopnie Celsjusza.
1: Urodzeni by lśnić jak słońce w odbiciach Bałtyku w Międzyzdrojach, a skazani na maile i na Teamsy.
2: Ale żeś poleciała normalnie. Karina Pawlikowska jest Jasnorzeska, dajcie spokój. Ja powiem prościej. Wszyscy, którzy chcecie dać radę w pracy, po prostu zostańcie z nami. Lato i wszystko gra.
1: Dawid Miązek.
2: Karina Nicińska.
1: I tak przez dwie godzinki razem z wami.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: wielki duet gwiazdarski Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated.
1: A mam dla ciebie muzyczną zagadkę.
0: No.
1: Po dwóch nutach no. Twoje życie za chwilę nie będzie już takie samo. No. Co to jest?
0: Dawaj. A, changes, okej. Okay. A wiesz, jak się nazywają fani Tupaka?
1: No jak?
0: Tupacze.

0: prosto z jakiegoś rancha w Tennessee. Kygo i Max McNaum w RMF Max, ale o tej porze to są tylko dwie drogi.
1: Wysłać SMS-a do nas albo nie wysłać w Casa de Palma.
0: No i jak się nie wyśle, to co?
1: No właśnie, jak nie wyślesz, to zaoszczędzisz 3,69 i co? I kawy sobie nawet za to nie kupisz, nie? No taka oszczędność. A jak wyślesz, to
0: co?
1: Możesz dzisiaj przywitać na swoim koncie nawet 15 tysięcy złotych albo inne fajne nagrody. Więc prosty rachunek zysków i strat. No wiadomo, co tu się opłaca, a co nie.
0: Wysyłać hasło MAX pod 7327 za 3,69 i wchodzić do gry nawet o 15 tysięcy złotych.
1: Albo wbić na www.rmfmax.pl i tak to też działa, że jesteś w grze, że dzisiaj możesz odebrać telefon, a przy tym telefonie zgarnąłeś albo zgarnęłaś 15 tysięcy złotych. Pięknie, kasa jest twoja, gratulacje.
0: Fajny scenariusz na popołudnie, podoba mi się.
1: I zrealizujmy ten scenariusz. rmfmax.pl
0: albo hasło MAX pod 7327.
2: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to, o w Lewiatanie tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
14: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349. I farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
19: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
20: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Leżenie nad rzeką.
23: Jak prawdziwy spontan.
24: Jak 2 tygodnie urlopu.
25: Tak brzmi lato na maksa.
26: RMF Max.
27: Lato na maksa.
28: Lato na maksa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nie no, za deszcz to my podziękujemy, w szczególności, że to dzisiaj finałowy koncert w ramach projektu Enklawa, gdzie Liwkę i Fukaja m.in. z tą piosenką, którą przed chwilą usłyszeliście na antenie RMF Max, też na żywo usłyszycie.
1: Chcę więcej, no to właśnie a propos, chcecie więcej zarabiać czy mniej pracować? O to dzisiaj pytamy na Facebooku, w komentarzach, ale też na Messengerze, w SMS-ach. Czy wybieracie czterodniowy tydzień pracy, czy może wyższą pensję?
0: No i co tam w komentarzach? Jak się rozkładają proporcje?
1: No i powiem ci, zdania są podzielone, ale jednak większość tutaj osób chyba jest za czterodniowym systemem pracy. Tutaj jeden z komentarzy mi się spodobał. Zdecydowanie czterodniowy system pracy, co mi po wyższej pensji, jak drugi próg już czyha.
0: Ajajajajajaj, chociaż ja mam taką głosówkę od Daniela, posłuchaj.
2: Ja bym wybrał czterodniowy dzień pracy z tą samą pensją, chyba że ktoś by dał wyższą.
1: I to jest takie wtedy rozwiązanie z cyklu Wilk City i Manchester City.
0: Chociaż Agnieszka ma mocny przekaz dla nas wszystkich na dzisiaj.
3: O. Jasne, że dzień wolny. Już się człowiek w życiu napracował.
0: Szef usłyszał?
1: I to przesłanie sobie wszyscy weźmy do serca. Jeśli chcecie coś dodać w temacie, czterodniowy tydzień pracy czy wyższa pensja, Facebook RMF Max, Messenger RMF Max albo 3001.
0: A tymczasem Swifties, dajcie głośniej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5%

0: sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
7: I po reklamie.
16: Nad wodę.
17: Na działce.
16: I na słońce.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max. Lato na maksa.
20: Lato na maksa!
21: Dzisiaj w całej Polsce nacieszymy się słonecznymi promieniami, ale są regiony, gdzie może krążyć też trochę obłoków, ale nie będzie padać. To Podlasie, Lubelszczyzna czy Podkarpacie, ale także część Mazowsza czy Mazur. Słupki rtęci idą w górę. Najcieplej będzie dziś w Opolu i we Wrocławiu. Tam spodziewamy się 26 na plusie. Trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry w Suwałkach czy Trójmieście, to 22 stopnie Celsjusza.

0: Magik z niego, nie? Eminem i Houdini w RMF Max.
1: Śmierdząca sprawa w Nowym Jorku. Jest seria dziwnych incydentów, gdzie policja bada kolejne przypadki, że ktoś wchodzi do kanalizacji w Nowym Jorku wieczorem, ale wychodzi dopiero nad ranem. I wszyscy zastanawiają się, dlaczego?
2: I kto to jest? A nie, to ja wiem, to ich pewnie jest czterech. To jest Leonardo, Donatello i Monte Carlo i ten jeszcze czwarty.
1: Wojownicze żółwie ninja oczywiście w naszym serduszku bardzo mają szczególne swoje miejsce, ale wiesz co, ja myślę, że jakby to było w Warszawie, to oferta byłaby dosyć jasna, wiesz, że to taka ekskluzywna kawalerka z widokiem na kanał, 12 metrów kwadratowych i współlokatorzy w cenie.
2: Marne 3000 miesięcznie plus 800 czynszu. Okazja! RMF Max.
1: Ale są ludzie, którzy nie pieniądzem, a sercem się w życiu kierują. To między innymi ona, Zalia, jeszcze raz w RMF Max. Dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: I po reklamie.
18: Jak rozgrzana łąka.
19: Jak ognisko na działce.
18: Jak wypan na wodę.
20: Tak brzmi lato. Na maksa.
21: Lato na maksa.
18: Lato na maksa!
22: Nasze samopoczucie w to czwartkowe przedpołudnie powinno być dobre, bo ciśnienie jest wysokie, a biometr korzystny, tak więc kawa będzie zbędna. W Trójmieście i w Suwałkach w Maxie spodziewamy się 22 na plusie i tam dziś będzie najchłodniej, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, gdzie słupki rtęci podskoczą do 26 kreski. Przez cały dzień w całym kraju będzie pogodnie, ale gdzieniegdzie mogą krążyć też chmury, na przykład na Lubelszczyźnie czy na Podlasiu.
23: Marudzili. To co? Kawusia?
24: Bez marudzenia. Idziemy na kawę i lecimy z Sary Papi. Karin Cińska.
23: Dawid Miązek i lato na maksa. Jeszcze przez godzinkę z wami.

0: Avicii z Ring My Bell w RMF Max, czyli zadzwoń moim dzwonkiem, cokolwiek by to
1: było. Ale to nie jest taki przypadkowy dzwonek, bo to już jest naprawdę ostatni dzwonek, żeby załapać się jeszcze na Fire Festival. A wiesz, kto tam będzie grał? Alan Walker, BDS2115, Zalia, Miu, kogo tam nie będzie?
0: I to w ogóle już w ten weekend, nie?
1: Dokładnie, na Śląsku, więc wpadajcie na social media RMF Max po więcej szczegółów.
0: To już ostatnie bilety, takie spod lady, wbijajcie na Instagrama RMF Max.

0: Tak romantycznie. Wiktor Waligura na antenie RMF Max. No od czasu do czasu trzeba, chociaż my teraz lądujemy twardo na ziemi, stąpamy i pytamy o konkrety. Wyższa pensja, czy może czterodniowy tydzień pracy?
1: Patrząc na komentarze na Facebooku, to tak 80-90% z
0: was... Ja bym nawet dała 98, jak no, tak też będzie. Z zerkiem okiem.
1: To jest za czterodniowym tygodniem pracy. Chcielibyśmy krócej pracować, ale teraz już dyskusja nie trwa, czy właśnie krótszy tydzień, czy wyższa pensja, no. Tylko...
0: Który dzień?
1: Który dzień, bo tutaj niektórzy nie, że piątek wolny, tylko że poniedziałek miałby być wolny i to zmienia postać rzeczy.
0: Że co, że kojarzyłby się lepiej?
1: No poniedziałek nareszcie nam się zaczyna lepiej kojarzyć. Niedzielny wieczór zupełnie inaczej, wiesz, wygląda wtedy.
0: No ale później, wiesz, przychodzi wtorek. No
1: i on by był tym złym słowem na W.
0: Ale jest teraz z nami również Agnieszka. Agnieszka, opowiadaj, jak ty byś wolała? Wyższa pensja, czy może czterodniowy tydzień pracy?
2: Czterodniowy tydzień pracy.
0: Bo?
2: Piątek można zawsze gdzieś to robić.
0: Czyli po czym poznać Polaka po drugiej stronie telefonu?
1: Tak, na urlopie rozumiem, że robisz remonty.
2: No, pracuję dodatkowo.
1: No to teraz dodatkowo zapracowałaś na letnie gadżety RMF Max, już lecą do ciebie.
2: Super, dzięki.
1: Ej, Karina, a wolna środa?
0: No.
1: I dwa weekendy w tygodniu?
0: Nikt by nie pracował.

0: O, i z tą energią, słuchajcie, może by tak to wszystko, wiecie, rzucić i wyjechać w Bieszczady.
1: No ale tak szczerze, ile znasz takich cwaniaków, którzy faktycznie się odważyli, pojechali, rzucili?
0: Nie, jednego znam, wiesz
1: co? No i
0: co? No pojechał i tam się urządził, tylko wrócił po półtorej tygodnia, jak się okazało, że Wi-Fi jest tylko przy sklepie spożywczym, no to paczkomatu trzeba jechać 18 km.
1: Ale spróbował?
0: Spróbował, tak.
1: No wy też musicie czasami spróbować, żeby się dowiedzieć, jak to jest dostać na przykład od losu taki prezent w postaci 15 tysięcy złotych.
0: No w sam raz, żeby tam spakować fajne rzeczy do walizki i wyruszyć, może nie w Bieszczady, po prostu tam, gdzie chcecie. 15 koła czeka i to dzisiaj w zabawie Casa de Palma.
1: Wystarczy wejść na dobrą ścieżkę. Ścieżkę wysyłania hasła Max pod 7327 za 369 albo klikania na rmfmax.pl.
0: I to nie jest czarny, ani czerwony szlak, to jest ten zielony, łagodny, który cię prowadzi do kaski. 15 tysięcy złotych nawet.
1: W szczególności, że teraz każde jedno wasze zgłoszenie i na rmfmax.pl i te SMS-owe też z hasłem Max pod 7327 my pomnożymy 650 razy.
0: To już nawet nie idziecie pod górkę, to już po prostu z górki jest w stronę kasy, schodzicie ku 15 tysiącom. Teraz tylko przez najbliższe 8 minut mnożymy wasze szanse, więc skorzystajcie. rmfmax.pl albo 7327, hasło Max. Głęboki oddech i jedziemy po kasę.
1: 15 tysięcy złotych czeka. Ach.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie ekstra mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. I po reklamie.

Nasze samopoczucie w to czwartkowe przedpołudnie powinno być dobre, bo ciśnienie jest wysokie, a biometr korzystny, tak więc kawa będzie zbędna. W Trójmieście i w Suwałkach w Maxie spodziewamy się 22 na plusie i tam dziś będzie najchłodniej, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, gdzie słupki rtęci podskoczą do 26 kreski. Przez cały dzień w całym kraju będzie pogodnie, ale gdzieniegdzie mogą krążyć też chmury, na przykład na Lubelszczyźnie czy na Podlasiu.

0: Fukaj, Zwito, zabiorę cię tam. I ostatni przedpołudnie ostatniego czwartku sierpnia przechodzi powoli do historii.
1: Ostatni czwartek tych wakacji. Ach, łezka się wokół kręci.
0: Ale wrócą, zawsze wracają.
1: Wraca do was Irek i Asia już za chwilę w programie Lato. I wszystko gra.
0: I my też wracamy jutro po 9:00. Karina Nicińska,
1: Dawid Miązek i Somr od nas na końcówkę. Dobrego dnia wam życzymy, pa, pa.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Tylko kochaj mnie, trudno się nie zakochać w tej dziewczynie. Ja też to czuję. Zalia czeka na wasze głosy na liście Hobbenz i jedynkę w tym tygodniu myślę, że zdecydowanie zasłużyła. Wskakujcie na rmfmax.pl.
1: Hobbenz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Eurola, wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
12: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Jak ognisko na działce.
20: Jak wieczór na rolkach.
21: Jak leżenie nad rzeką.
22: Tak brzmi lato. Na maksa.
1: Lato na maksa.
22: Lato na maksa!
23: Nad wschodnią Polską i częścią centrum z czasem ma przybywać chmur, jednak nie będą rządzić na niebie i ma nie padać. I w całym kraju nacieszymy się słońcem. 26 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry we Wrocławiu czy w Opolu. I tam dziś najcieplej. W Warszawie 23 stopnie, a najchłodniej w Trójmieście i Suwałkach 22 na plusie. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny. Tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją.
24: Jesteśmy jak spodnie, Asia, wiesz?
25: Że ja prawa nogawka, ty lewa?
24: Zawsze w parze. Asia Meus, Irek Jakubek.
25: Dzień dobry.
24: Po południu. Wybaczcie, ja się jeszcze uczę, która jest godzina.
25: Popracujemy nad tym, spokojnie.

0: Doskonale wiemy, czego potrzebujecie w takie czwartkowe popołudnie jak to i dlatego gramy wasze ulubione hity na maksa.
1: Ja to się boję ludzi, którzy wiedzą, co ja chcę.
0: Tyle lat się znamy, jeszcze nie wiesz, że ja to
1: dlatego
0: wiem.
1: Dlatego patrzę teraz w drugą stronę.
0: Patrz.
1: Bo tam mam napisane, co będzie na niebie się działo. Od dzisiaj do piątku fajnie, sobota bardziej deszczowa, niedziela znowu super.
0: A niedziela jest handlowa.
1: Krok przed katastrofą finansową. Zapraszamy was na nasze www.rmfmax.pl do wygrania 15 tysięcy złotych.
2: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327 koszt 369 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: przyjdzie jesień, to będziemy tej piosenki bardziej słuchać na smutno. Bo Dawid Podsiadło tam w ogóle takie ważne rzeczy omawia, ale to innym razem wam powiemy, co on tam omawia. To jest Lato na Maxa, ciągle to jest RMF Max. Powietrze z dmuchanego flaminga w ogóle nie schodzi, absolutnie.
1: Ponad połowa Polaków ufa prezydentowi. No, właśnie się pokazał najnowszy ranking zaufania do polityków. Prezydent Nawrocki na pierwszym miejscu, tuż za nim Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, no i Władysław Kosiniak-Kamysz zamyka podium. 40% mu ufa.
0: Wow, aż 20.
1: Czemu?
0: Bo 20 ufa Kosiniakowi, a 20 Kamyszowi.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Teraz mam wakacje i ogólnie, no, lubię wędkować, schodzę, chodzę sobie łowić.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie? Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 15:00. RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
5: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
6: Stokrotka.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin.

0: niż się spodziewasz.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
5: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
4: Milk Patrol.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
10: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Na plaży z ekipą.
14: Na formę.
15: Na zdrowie.
16: Na gorąco.
17: Brzmi lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa!
20: Nad wschodnią Polską i częścią centrum z czasem ma przybywać chmur, jednak nie będą rządzić na niebie i ma nie padać. I w całym kraju nacieszymy się słońcem. 26 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry we Wrocławiu czy w Opolu. I tam dziś najcieplej. W Warszawie 23 stopnie, a najchłodniej w Trójmieście i Suwałkach 22 na plusie. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny. Tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją.
21: RMF Max.
22: RMF Max.

Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

0: Jeśli za wakacje jeszcze nie mieliście okazji, żeby wypić bubble tea, to jeszcze kilka dni wakacji zostało, bo do szkoły wracamy dopiero we wtorek.
1: Tylko pamiętajcie, że kule wysysamy dopiero na samym końcu.
0: I trzeba je delikatnie rozgryzać.
1: Oj, instrukcja obsługi życia to jest właśnie popołudnie RMF Max. Za chwilę będzie 13, ale najpierw zagadka matematyczna, która wstrząsnęła polskim internetem.
0: Ojej,
1: skup się. 3 razy 3 minus 3 podzielić na 3 plus 3.
0: Nie wiem.
1: Wiedziałam, że nie wiesz. Patrz mnie, 11!
0: Długo to liczyłeś?

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminie.
11: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa! W większości kraju cieszymy się słońcem, jest ciepło. Termometry we Wrocławiu i w Opolu pokazują 26 stopni. Trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu, 23, a najzimniej dziś w Trójmieście i w Suwałkach, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 22 kreski. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nasze samopoczucie w to czwartkowe popołudnie powinno być bardzo dobre. W kolejnych godzinach nad wschodnią Polską i częścią centrum może krążyć trochę chmur, ale nie będą rządzić nad naszymi głowami.
2: Jurorzy waszego ulubionego popołudniowego reality show. Jak wam się pracuje? Potwierdzają, pracuje wam się naprawdę fajnie.
3: Dwa razy na, tak.
2: Tak, Asia Meus, Irek Jakubek, podobnie.

0: jeszcze nie jest za późno, by wygrać 15 tysięcy złotych.
1: Co prawda kończy się lato, ale w naszej zabawie jeszcze masa możliwości, żeby przed końcem wakacji zdobyć 15 tysięcy ekstra.
0: I robimy wszystko, żeby dzisiaj było najłatwiej wygrać 15 tysięcy złotych. Dlatego teraz jest runda super okazji.
1: Super okazja znaczy, że każde wasze zgłoszenie teraz pomnożymy razy 500.
0: Wysyłajcie max na SMS-owy numer 7327 i grajcie o 15 tysięcy złotych, bo teraz jest trochę łatwiej.
1: Żeby wygrać 15 tysięcy złotych, wyślij max pod 7327.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Ważne bramki. Ważne linie. Ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
6: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
7: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górażdże 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Na imprezę.
4: Na siebie.
3: Na chillowanko.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato

0: Męskie granie przypomina numer na straż pożarną. Pozdrawiamy wszystkich mundurowych. Bezpiecznej służby życzy RMF Max.
1: Strażacy zbierają też przy okazji 4 miliony puszek i butelek, bo tyle sobie policzyli, że jest im potrzebne, żeby kupić nowy wóz strażacki. OSP Żabce ma taką akcję.
0: A to my mówimy o tym w Maxie, OSP Żabce, bo może im pomogą ci, co teraz siedzą w Żabce.

0: jedyne dostępne, tak bardzo muzyczne. Lato na maksa. Jest u nas w RMF Max. Prognoza pogody, najbardziej aktualna. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 zł litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na siebie.
3: Nad morze.
2: Na metę.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
6: W większości kraju cieszymy się słońcem i jest ciepło. Termometry we Wrocławiu i w Opolu pokazują 26 stopni. Trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu, 23, a najzimniej dziś w Trójmieście i w Suwałkach, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 22 kreski. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nasze samopoczucie w to czwartkowe popołudnie powinno być bardzo dobre. W kolejnych godzinach nad wschodnią Polską i częścią centrum może krążyć trochę chmur, ale nie będą rządzić nad naszymi głowami.

0: Jak się sąd pojawia w głośnikach RMF Max, to wszystkim robi się naprawdę gorąco. A teraz się zrobi jeszcze bardziej gorąco.
1: Gorąca kopuła opanowała nasz kraj. To, co dzieje się teraz w pogodzie, to jest właśnie gorąca kopuła. I przez dwa dni trzeba chodzić w czapce, żeby nam się nasza kopuła nie przegrzała. Mniej więcej.
0: Wiecie, co robić.
1: Tak, nowość MJ Deli Supreme. Yo.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak to u nas wygląda? Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Co słychać u amerykańskich naukowców, bo oni się, słuchajcie, nie obijają, szczególnie nie o poranku. Także oni, słuchajcie, eksperymentowali z jedzeniem. Zrobili wysokobiałkowe ciastka z plastiku.
3: W ogóle te ciastka bym nazwał kaucyjne.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Jak śmiganie na żaglach.
17: Jak wypad nad wodę.
18: Jak wakacje last minute.
19: Tak brzmi lato na maksa.
20: RMF Max. Lato na maksa.
21: Lato na maksa!
22: Fireball.
23: Wszędzie cieszymy się ładną pogodą i co prawda we wschodnich województwach oraz w niektórych rejonach centralnej Polski krążą też chmury, ale nie będą dominować na niebie. 22 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Suwałkach i Trójmieście. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 23 kreski, a najcieplej dziś w Opolu i we Wrocławiu 26 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją.
24: Ciekawe, czy zauważyliście, że od dzisiaj z głośnika ustawionego na RMF Max wyskakują wam takie naklejeczki.
25: Trzeba zbierać, tak. Bo się pojawił nowy gang w RMF Max.
24: Tak, dwa zaradniaki z wami do 15.
25: Max. No i wszystko, co było do zrobienia, teraz robi się szybciej.
24: Najbardziej mi się podoba, że było do zrobienia, czyli już nie ma. Asia, Irek, tu RMF Max.

0: pomagamy wygrać 15 tysięcy złotych i teraz wszystko jest już w waszych rękach.
1: My załatwiliśmy wam super rundę bonusową, turbo mnożnik do wykorzystania właśnie w tym momencie.
0: 590. To są te trzy cyfry, które powodują, że jeden SMS wysłany na 7327 w treści max to 590 szans na to, by wejść do finału i zagrać o 15 tysięcy złotych.
1: Najbardziej opłaca się wejść do zabawy właśnie teraz. Max, niech leci pod 7327.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Tylko słońce, zero deszczu. Taki plan pogodowy na dzisiaj i na jutro. Jak kraj długi i szeroki. Lato na maksa.
1: I spoglądamy, co tam u sąsiada, bo lubimy ten temat.
0: No.
1: Sąsiada naszego za zachodnią granicą. Niemcy rekrutują do swoich wojsk w kebabach.
0: W kebabie, ale sprzedawców czy klientów?
1: Klientów. Dostajesz na kebabie kod QR, możesz sobie zeskanować i dołączyć.
0: Naprawdę? Jak masz ochotę. I do Bundeswehry? Matko. Słyszałem, że w Polsce to do wojsk pancernych ludzie się chętnie zapisywali po drugiej lufie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak.

0: Teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane. Czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: I po reklamie.
5: Jak długi dzień pełen słońca.
6: Jak wypad nad wodę.
7: Jak ognisko na działce.
8: Tak brzmi lato na maksa.
9: Lato na maksa.
10: Lato na maksa!
11: Wszędzie cieszymy się ładną pogodą i co prawda we wschodnich województwach oraz w niektórych rejonach centralnej Polski krążą też chmury, ale nie będą dominować na niebie. 22 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Suwałkach i Trójmieście. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 23 kreski, a najcieplej dziś w Opolu i we Wrocławiu – 26 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją.
10: RMF Max.
9: RMF Max.
10: RMF Max.

0: muszę wam powiedzieć to, co dzisiaj bardzo często od was słyszeliśmy i czytaliśmy na głosówkach, na Messengerze, na SMS-ie.
1: Fajnie, że jesteście.
0: No właśnie.
1: Asia Małysz, Irek Jakubek, jutro po południu.

0: rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
4: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
3: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 8 na osobę. Kaufland.
5: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Słuchaj, Marian.
13: No.
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
15: I po reklamie.

0: leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: Na zegarach 15, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. 650 obcokrajowców, w tym ponad 30 Brytyjczyków, jest wśród zaginionych po katastrofalnych powodziach w Nepalu. Co wiadomo o zaginionych?
4: W chwili uderzenia fali grupa Brytyjczyków znajdowała się na granicy nepalsko-tybetańskiej, prawdopodobnie w budynku odpraw imigracyjnych. Od tego czasu nie zdołano z nimi nawiązać kontaktu. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło całodobową linię konsularną. Rząd w Londynie zaapelował do wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii przebywających w Nepalu o bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych służb.
3: To był Bogdan Frymorgan.
2: To jest RMF Max.
3: 37 lat bez utonięć. Gdańscy ratownicy kończą sezon letni, a ostatni dzień, w którym spotkacie ich na plażach, to najbliższa niedziela.
5: Co się zmienia dla plażowiczów po tym 30 sierpnia?
6: Wypoczywamy dalej, cieszymy się z tego plażowania, jeśli będzie piękna pogoda, ale nie zapominajmy o tym, że już nie ma ratowników, nie będzie plaż strzeżonych i żeby nie przemawiała za nami brawura, tylko jednak zdrowy rozsądek.
3: Mówił Kacper Adamkiewicz, koordynator ratowników wodnych w Gdańsku, a rozmawiała z nim Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Tuż przed końcem wakacji udało się wyremontować 21 placów zabaw w Katowicach. Prace trwały od kwietnia, a nad wszystkim czuwał Zakład Zieleni Miejskiej.
7: To były bardzo różnorodne zadania, które robiliśmy. Na przykład w Parku Olimpijczyków wymiana była urządzeń tzw. fabryki wody. Przy ulicy Nowowiejskiego pojawiło się nowe urządzenie wielofunkcyjne ze zjeżdżalnią, a na przykład przy ulicy Bielskiej wymienione zostało linearium. Przy ulicy Zamenhofa mamy nową wiatę nad piaskownicą.
3: Mówiła Malwina Kaczor z Katowickiej Agencji Wydawniczej. Jeżeli wybieracie się na grzyby, no to zachowajcie ostrożność, zwłaszcza jeżeli nie macie dużego doświadczenia w rozpoznawaniu gatunków. W razie wątpliwości zebrane okazy można bezpłatnie sprawdzić w regionalnych stacjach sanepidu.
8: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Kolejne drużyny wywalczyły awans do Ligi Mistrzów. To Slovan Bratysława, AEK Ateny i Fenerbahce Stambuł. Polskie zespoły za to powalczą dziś o kolejną fazę Ligi Europy. W pierwszych meczach Lech wygrał 7-0 z FC Tun, Jagiellonia 4-0 z Iberią Tbilisi.
10: Przyjechaliśmy do Gruzji, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
9: Tyle trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Jaga zagra o 18, Lech o 20. W lice konferencji zagrają dziś Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Raków zremisował z Hajdukiem Split, Górnik przegrał jedną bramką z AS Monaco. Real Madryt na razie na czele La Liga. Wczoraj pokonali Real Sociedad 4-1 z hat-trickiem Kylian Mbappé. Nasi koszykarze wieczorem zmierzą się z Izraelem. To początek drugiej fazy eliminacji Ligi Mistrzów. Polacy są liderami grupy. Maja Chwalińska odpadła z turnieju w meksykańskim Monterrey. Za to Martyna Kubka ciągle w grze o wielkoszlemowy US Open. Na koniec siatkówka. Polki kilka minut temu rozpoczęły mecz z Niemkami w Mistrzostwach Europy. A jak oceniały rywala przed wejściem na parkiet?
11: Mocny zespół, świetna zawodniczka na każdej pozycji.
9: Podkreślała Magdalena Stysiak.
8: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Tego popołudnia humory powinny dopisywać i to nie tylko przez sprzyjające warunki biometeo, ale także dlatego, że już niedługo wiele osób skończy pracę i będzie mogło nacieszyć się pogodą, na przykład na spacerze albo rowerowej przejażdżce. Słupki rtęci we Wrocławiu i w Opolu oscylują w okolicy 26 kreski i tam jest najcieplej. W centrum termometry pokazują 23 stopnie, a najchłodniej w Trójmieście i w Suwałkach. Tam 22 na plusie, no i wciąż towarzyszą nam podmuchy wschodniego wiatru.
2: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
0: RMF Max. Hity na maksa.
12: Cztery minuty po 15. Jeszcze nie wiemy, jak leci wam dzień. Mam nadzieję, że się tego dowiemy za chwilę, ale świat, słuchajcie, bywa dobry. Ja widziałam przed przyjściem do pracy dzisiaj dziewczynę z takimi lodami, co się jej wyciska z kartoniku.
2: RMF Max.
12: Te wodne takie.
13: O, taki sorbet ci chodzi w takim badylu.
12: One są. One, można je kupić, można je zjeść. To jest szczęście, to jest radość.
13: To jest radość. Zapraszamy was zatem do świata z radością. Michał Siwek.
12: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w

0: potęga w nostalgii. Swedish House Mafia i Happiness is So Sad to przed chwilą w RMF Max, a ja wam chciałem opowiedzieć o tym, jak się Niemcy z Włochami spotkali.
1: Jak się spotkali?
0: Spotkali się na boisku do siatkówki.
1: Ale nie. Okej.
0: Niemiec i Włoch wychodzi na boisko do siatkówki i gra najdłuższy set w historii. Nie, zupełnie już na poważnie. Słuchajcie, 66-64 i 89 minut trwania. To jest rekord absolutnie w historii siatkówki. To miało miejsce właśnie w meczu Włoch z Niemcami.
1: 89 minut jednego seta?
0: 89 minut.
1: Wow, no to słuchajcie, tymczasem mój ostatni mecz ze znajomymi w siatkówkę. Moja, ała! Dobra, będzie tego. I to nawet nie był skrót.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Zabawa Casa de Palma i znów do wygrania nawet 15 tysięcy złotych, a my już mamy numer szczęśliwca dzisiejszego i miejmy nadzieję, że to się skończy bardzo, bardzo dobrze. Dzwonimy. Pytanie do kogo i pytanie, czy uda się telefon odebrać w ciągu 6 sygnałów.
2: Dwa już za nami.
3: Halo.
2: Cześć, jak masz na imię?
3: Janusz.
1: Dzień dobry, Janusz.
3: Janusz Jakub.
2: Podwójnie,
1: Jakub,
2: pięknie.
1: Drugie imię, jak rozumiem. Janusz Jakub, na czym my ciebie zastaliśmy?
3: Słuchałem monologu raczej, jaka jest różnica między ludźmi diabła a Boga.
1: O.
2: Wow, to Janusz.
1: Przepraszamy, że cię odciągamy od tego, ale zapraszamy cię do takiego dialogu, w którym to się może wszystko skończyć dla ciebie bardzo wysoką nagrodą, bo nawet do 15 tysięcy złotych w naszych palmach, w których ty po prostu musisz wybrać jedną.
3: To miło by było.
1: Jedną z 26 palm.
3: 15.
2: No to co, jeśli mamy decyzję, że to jest numer 15, to trzęsiemy tą palmą. Intuicja była twoja.
1: Palma się trzęsie. Kokos numer 15 spadł, a my patrzymy do środka.
2: No i przyznam, że jest to nagroda, która pozwoli ci, Janusz, zachować jeszcze trochę wspomnień z tych wakacji. Aparat Instax, aparat, którym robisz zdjęcie i one się od razu drukują.
3: Aha, miło.
2: No i super, Janusz. Mamy nadzieję, że dużo fajnych wspomnień jeszcze z tym aparatem przed tobą.
3: Tak.
1: Janusz,
3: dziękuję bardzo.
1: Zaczynałeś ten dzień nie mając pojęcia, że skończy się on takim miłym podarunkiem, a my ci oczywiście gratulujemy, a każdego, kto chciałby zawalczyć o do 15 tysięcy złotych nawet, a może po prostu aparat Instax, z którym jeszcze końcówkę wakacji można sobie uwiecznić, niech gra, a można to zrobić wysyłając hasło MAX pod 732 7 3 69.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ale przyjemny ten właśnie. Greg My Bell w RMF Max. 37 minut, jakby za 23 minuty będzie czwarta, no tak chyba łatwiej powiedzieć. Będzie też prognoza pogody w RMF Max.
1: Łatwiej od razu powiedzieć. Ty byś wszystko tylko łatwiej robiła. Nie, ja będę odważny. Ja powiem, że jest 37 minut po 15 i rzeczywiście zaraz prognoza pogody.
0: Radźcie sobie z tym, no.
2: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: więc taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
5: Tego popołudnia humory powinny dopisywać i to nie tylko przez sprzyjające warunki biometeo, ale także dlatego, że już niedługo wiele osób skończy pracę i będzie mogło nacieszyć się pogodą, na przykład na spacerze albo rowerowej przejażdżce. Słupki rtęci we Wrocławiu i w Opolu oscylują w okolicy 26 kreski i tam jest najcieplej. W centrum termometry pokazują 23 stopnie, a najchłodniej w Trójmieście i w Suwałkach. Tam 22 na plusie, no i wciąż towarzyszą nam podmuchy wschodniego wiatru.

0: Aha, to jest Lato w głowie. Milki, Just the way you are w remiksie Davida Guetty w RMF Max. Lato co prawda powoli się kończy, ale są dobre wiadomości. Możemy sobie wszyscy zabić teraz gromkie brawo, brawo Polacy. Wzięliśmy się za rodzenie po raz
1: wszyscy
0: pierwszy
1: razem.
0: Od 2017 roku liczba urodzeń w Polsce przestała spadać.
1: Niesamowite, to chyba doliczyli tych nowonarodzonych po urlopie. Zalia. Po niej też można poczuć taki przypływ energii.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl.
2: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
3: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Media Expert, taniej masz.
11: I po reklamie.

0: słodko.
1: Nad wodę.
2: Na spotkanie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
0: W RMF Max czas na kolejną porcję najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na Flash o 16. A zaczynamy od utrudnień na S8 w Warszawie. Między węzłami Marymącka a Prymasa Tysiąclecia przejazd blokuje zepsuta ciężarówka. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Poznania. Teraz ciąg dalszy afery Zonda Krypto. Ta sprawa ma charakter rozwojowy. Tak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dziś, jak już mówiliśmy w RMF Max, w związku z tą sprawą zatrzymany został szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Minister Waldemar Żurek mówił, co dziś w związku z tym będzie się działo.
5: Zobaczymy, jakie wyjaśnienia złożyła ta osoba, czy przyznała się do winy, czy też odmówiła składania zeznań, czy zaczęła wyjaśniać i jakie w związku z tym będą wnioski prokuratury.
0: Szef PKOL-u ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach. W Zakładzie Medycyny Sądowej UJ w Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro. Ciała 12 ofiar katastrofy, przypomnijmy, transportowano do Polski wczoraj.
4: To jest RMF Max.
0: Nie chce być inaczej. Wakacje niestety dobiegają końca. Jak je spędziliście i jak nastroje przed powrotem do szkoły?
6: Oj, za szybko. Przede wszystkim za szybko.
7: No nie dosyć.
8: Za krótko trwały wakacje.
7: Za krótko. Łapałam jaszczurki, pływam w morzu i bawiłam się na helu.
0: Oto nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak pytała dzieci i rodziców w Trójmieście. Końcówka sierpnia to idealna pora na obserwacje astronomiczne. Nie będzie wam do tego potrzebny specjalistyczny sprzęt, a jedynie lornetka. Już jutro nad ranem będzie można obserwować częściowe zaćmienie księżyca.
9: Gdzieś między godziną 3 a 6 rano będziemy mogli obserwować to zjawisko.
0: Mówił Adam Drdzikowski, koordynator planetarium i obserwatorium astronomicznego w Płońsku.
4: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Synoptycy do końca dnia prognozują sporo słońca w całym kraju, bez opadów. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie około 21 kresek na plusie. W Białymstoku i Gdańsku nieco cieplej. W centrum i na południu termometry pokażą od 24 do 26 stopni. Najcieplejszy Wrocław, tam nawet 27 kresek. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, ciśnienie wysokie. Pogoda sprzyja spacerom. Wieczorem jednak lepiej zabrać ze sobą coś cieplejszego.
4: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa. Od świtu do świtu.
6: 3:16, tutaj wciąż kanał nadawczy. Na Messengerze RMF Max dostaliśmy pytanie, czy już się bawiliśmy dzisiaj w stop?
10: Nie bawiliśmy się dzisiaj
6: jeszcze
10: w stop.
6: Jeszcze nie, ale będziemy.
10: Tak, zatem stopy do góry i będziemy się dziś bawić w stop. A w zabawie w stop do wygrania wejściówki do parku rozrywki w Zatorze. Bądźcie z nami.

0: Już 12 minut po czwartej. Dawid Podsiadło gra w RMF Max. Przepraszam, ale nie mogę się skupić, bo widzę pieska.
1: Gdzie tego widzisz?
0: Pies jak na ekranie jest, ale to nieważne. Na pieski warto patrzeć.
1: Warto, jak najbardziej, jeżeli wam smutno, jeżeli wam źle, włączcie sobie pieska. Może to się nie zmieni, ale przynajmniej będziecie widzieć pieska.
0: Dokładnie, tak się składa. Ronaldinho, słuchaj, w wieku 46 lat...
1: Ale żeś zmieniła temat.
0: Tak, bo zaraz obok na ekranie mam tą informację, więc pomyślałam, że ci o niej powiem.
1: Aha.
0: Kupił sobie klub we włoskiej trzeciej lidze tylko po to, żeby wrócić na boisko, no i dobić sobie do okrągłych 300 goli w karierze.
1: 46 lat.
0: Tak.
1: Nigdy nie jest za późno. Ja też jeszcze w tym miesiącu może zdążę zrobić 20 treningów. Zostało mi 20.
0: RMF Max. RMF Max. I kilka dni.
1: To nieważne.
0: Ogarnij się. Tymczasem Ed Sheeran w RMF Max.

0: Ja się przyznam szczerze, o czym ja myślałem aktualnie.
1: No proszę.
0: Bo ja myślałem o panu Dawidzie Malinie. Co piąty dzisiaj był na dystansie 50 kilometrów na festiwalu biegów dookoła Mont Blanc. Także gratulacje dla niego.
1: To strasznie wysoko biegał te 50
0: bardzo
1: kilometrów.
0: Bardzo wysoko biegał pan Dawid Malina. Bardzo mu gratuluję. A do was teraz kierujemy pytanie.
1: Stop. O czym teraz myślisz? Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wiadomości, na głosówki, na wiadomości pisane, jak wam wygodniej, ważne, żeby zawrzeć w nich waszą myśl, kiedy pojawiło się stop na antenie RMF Max.
0: Te myśli, które najciekawiej i najbardziej kreatywnie nam opiszecie na Messengerze RMF Max, później mają szansę zgarnięcia 4 wejściówek do parku rozrywki w Zatorze.
1: I to jeszcze w te wakacje się może udać, także czop, czop, szybciutko, Messenger RMF Max, dajcie znać, o czym myśleliście, kiedy padło stop.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąc.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: Wyobraźcie sobie, że tak się akurat złożyło, że teraz wakacyjna myśl Pauliny towarzyszy też nam i razem próbujemy rozwiązać zagadkę kropki. Paulina, wyjaśnij proszę, o czym myślałaś, kiedy powiedzieliśmy stop?
2: Słuchajcie, wiecie co? Rano przed wyjściem do pracy zrobiłam sobie kropkę na ręce, na dłoni, żeby o czymś nie zapomnieć, o czymś w zamyśle bardzo pilnym. Mm-hmm. I pół dnia zachodzę w głowę, co to było. Zdążyłam już wyjść, a kropka dalej siedzi.
1: Poczekaj, bo odkąd...
2: Nie mam pojęcia, słuchajcie.
1: Aha, nadal nie masz pojęcia, bo odkąd zapytaliśmy stop, to już minęło parę minut i rozumiem, że ten dylemat nadal nie jest rozwiązany.
2: Nie, to pewnie się wyjaśni za kilka dni, jak jakaś pilna sprawa nie została przeze mnie zrobiona.
3: Paulina, może spróbuj zrobić drugą kropkę i je połącz.
2: To chyba będę cała zakropkowana, nie długo, słuchajcie.
1: Ja jedyna, słuchaj, porada, jaką mogę mieć dla ciebie, to zrób sobie zakupy, bo zakupów nigdy dosyć, tak żeby lodówka była pełna w domu i wtedy można sobie odpoczywać, a też mózg jakoś lepiej pracuje. Natomiast jeśli chodzi o bilety do Energylandii, to tym się już nie musisz przejmować, nie musisz o tym pamiętać. Cztery wejściówki w twoje ręce lecą.
2: Super, naprawdę ekstra.
3: Dorzuć sobie kropkę, że musisz do Energylandii pojechać.
2: Tak, okej.
3: Gratulujemy.
2: Bardzo dziękuję. Max.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Silva Bampa, Robi ten vibe o tej porze. Za 20 minut mniej więcej będzie już 17. No i jeszcze pora na prognozy pogody oczywiście o tej porze. Ma być cieplej. Jeszcze może klapeczki się uda założyć, słuchajcie.
1: Bo z tego zdziwienia aż sobie zapomniałem mikrofon włączyć. Klapeczki mówisz?
0: Ja mam dzisiaj trochę mi zimno w stópki, ale może będzie tak, że nie będzie zimno.
1: To skarpety załóż.
0: Modnie.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 3199 zł. MediaMarkt.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luze. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj.

Synoptycy do końca dnia prognozują sporo słońca w całym kraju, bez opadów. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie około 21 kresek na plusie. W Białymstoku i Gdańsku nieco cieplej. W centrum i na południu termometry pokażą od 24 do 26 stopni. Najcieplejszy Wrocław, tam nawet 27 kresek. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, ciśnienie wysokie. Pogoda sprzyja spacerom. Wieczorem jednak lepiej zabrać ze sobą coś cieplejszego.

0: Bardzo miło, Daria Zawiało w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: I takie letnie bęgerki posyłamy, że tak powiem, od nas dla was.
0: Serduszka prosto.
2: Prosto z serduszka, oczywiście, że tak. Tak jak prosto z serduszka nowe wynalazki NASA. Tym razem NASA wynalazło, i teraz się skupcie proszę, plastikowe ciastko.
0: Plastikowe, do jedzenia? Czy do czego?
2: Znaczy tak, do jedzenia, bo to jest taka super metoda, która przetwarza ciastka tak, że one są z plastiku, ale nie zawierają plastiku.
0: Niewiele z tego nadal rozumiem, chyba się muszę wczytać, ale no mimo wszystko chyba super, nie? Bo możesz sam wybrać, czy wrzucasz do kaucjomatu i masz 50 groszy, czy zjadasz i masz przekąskę.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Co słychać u amerykańskich naukowców, bo oni się, słuchajcie, nie odbijają, szczególnie nie o poranku. Także oni, słuchajcie, eksperymentowali z jedzeniem. Zrobili wysokobiałkowe ciastka z plastiku.
3: W ogóle te ciastka bym nazwał kaucyjne.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
9: I po reklamie.

0: wyjazd
1: na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Na zegarach minęła 17, to czas na skrót najnowszych informacji w RMF Max. Monika Chycko, zapraszam na flash. 10 września wznowione zostaną szczepienia przeciwko koronawirusowi w Polsce, a chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który jesienią będzie podawany bezpłatnie w naszym kraju. Rusza ogólnopolski program edukacji medialnej What the Fake. Uczniowie z całej Polski nauczą się, jak rozpoznawać fałszywe informacje i świadomie korzystać z mediów. Projekt realizuje Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, a patronat objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Potrwa on do 2028 roku, a szczegóły znajdziecie na stronie gov.pl. A skoro o szkołach mowa, to teraz ważna informacja dla rodziców uczniów. 300 zł wyprawki szkolnej ZUS wypłaci we wrześniu tylko wtedy, jeśli wniosek będzie wypełniony do końca sierpnia. Warto o tym pamiętać i nie czekać aż do końca listopada, gdy kończy się nabór. Wnioski o wyprawkę szkolną ZUS przyjmuje tylko elektronicznie.
3: Słuchacie RMF Max.
4: Gdańscy ratownicy kończą sezon letni, będą strzec plaż tylko do niedzieli 30 sierpnia. To był intensywny czas, przyznają.
5: Mieliśmy dużo akcji na lądzie, jak i na wodzie.
6: Wynikających z?
5: Dotychczas przeważały z reguły zaginięcia dzieci lub rodziców i na wodzie to była typowa brawura lub osoby po spożyciu alkoholu.
4: To był Kacper Adamkiewicz, koordynator ratowników wodnych w Gdańsku. A słoneczne i ciepłe ostatnie dni wakacji sprzyjają rowerowym wyjazdom. Na drogach jest też więcej motocyklistów. Kierowcy, zachowajcie czujność, mniej rutyny, a więcej uwagi. Chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje.
7: Żeby te manewry były przemyślane, spokojne i upewnić się, aby rzeczywiście ten manewr był wykonany bezpiecznie, możliwie jak najbezpieczniej.
4: Mówiła młodsza aspirant Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

0: Do końca dnia w całym kraju bez większych zmian. Sporo słońca na niebie, najchłodniej nad morzem. W Gdyni i Sopocie termometry pokażą około 21 kresek. W centrum i na południu, jak w Warszawie czy Łodzi, od 24 do 25 stopni. Najcieplej ma być we Wrocławiu, tam nawet 27 kresek. Opadów brak, wiatr umiarkowany, a ciśnienie wysokie, więc pogoda sprzyja spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. Możecie więc spokojnie robić plany.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: Polecam dziś spojrzeć na niebo, bo będzie nasz księżyc. Będzie nasz księżyc.
3: Ten czerwony?
2: Tak, to będzie czerwony.
3: Okrąglutki?
2: Okrąglutki czerwony. Bo takie zaćmienie dziwne księżyca dziś będzie, że on się zrobi jakby czerwony.
3: Brzmi dobrze.
2: To plan na wieczór mamy, a my się witamy. Siwek Boryna, jesteśmy z wami.

0: 7 po 5 to Katy Perry w RMF Max. Tak sobie słuchałam tej piosenki w liceum i myślałam, tak, to jest o moim życiu.
1: Tak, to jest właśnie piosenka o wielu życiach, które nigdy tak naprawdę się nie wydarzyły. Jest 17.08 w RMF Max, a my chcemy kogoś wysłać na Erste Letnie Brzmienia we Wrocławiu.
0: Dwa ostatnie bilety mamy dla was, a ponieważ pora roku taka, że nie wiadomo, co ze sobą zrobić, to dzisiaj pytamy w głosówkach o dowody na istnienie lata.
1: Niepotrzebna jest jakby magisterka z filozofii, żeby wejść tutaj w tę dyskusję, ale tak, takie dowody prosimy nam przedstawić na Messengerze RMF Max. Ktoś, kto najlepiej nam udowodni, że to lato jednak jeszcze istnieje, no to oczywiście ma szansę o te wejściówki zawalczyć. No bo powstaje pewna wątpliwość. Mam wrażenie, że społeczeństwo jest podzielone i ma wrażenie, że lata jednak już nie ma.
0: Tak, że jedni już trochę jedną nogą w jesieni, drugą już nawet w zimie. Różnie może być, ale wy dajcie znać, jakie są dowody na istnienie lata głosówką na Messengerze RMF Max.
1: Bilety na Erste Letnie Brzmienia czekają.
2: RMF Max.
3: Hity na Max.

0: spokojnie, to nie rycerze w zbrojach gdzieś wokół waszych samochodów, to tylko Alan Walker i Ava Max, Fate za nami.
1: To tylko oni. Bo któż by inny o tej porze. W RMF Max jesteśmy też my i dobre rzeczy przynosimy, bo cały czas walka trwa o bilety na Erste Letnie Brzmienia. Prosiliśmy was o dowody na istnienie lata. I to jeszcze nie jest główna nagroda, ale postanowiliśmy wyróżnić też pewne osoby, które te dowody przedstawiły całkiem solidne.
2: Lato trwa, dopóki można jeździć motocyklem do pracy i z powrotem.
0: Ma to sens. Znaczy nie jeżdżę motocyklem, ale wyobrażam sobie, że jest to ciężkie, kiedy śnieg.
1: Ale też proponowałbym spróbować jeździć tylko z powrotem.
0: Okay.
1: To wtedy w ogóle jest lato. Wtedy jest prawdziwe lato, kiedy jedziesz z powrotem, ale do pracy już nie.
3: Pranie dalej wisi na tarasie i schnie, więc lato jest jak ta lala.
1: Jak ta lala.
0: Jak ta, nie
1: lato.
0: Da się ukryć. No, lato jeszcze trwa, słuchajcie. Czekamy na głosówki i dajcie znać, jakie są dowody na istnienie lata. Bilety na Erste Letnie Brzmienia. Dwie ostatnie wejściówki dzisiaj mamy i za chwilę rozdamy.
1: A do autorów dotychczas przedstawionych dowodów oczywiście lecą gadżety RMF Max.
4: Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Tylko kochaj mnie, trudno się nie zakochać w tej dziewczynie. Ja też to czuję. Zalia czeka na wasze głosy na liście Hobbenz i jedynkę w tym tygodniu myślę, że zdecydowanie zasłużyła. Wskakujcie na rmfmax.pl.
5: Hobbenz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Alex Warren i Passenger w RMF Max. Za nami jest 17.33, a my na łączu mamy Patryka.
1: No cześć, witam was serdecznie.
2: Cześć Patryk, no to opowiedz, jakie są twoim zdaniem dowody na to, że lato jeszcze istnieje?
1: No słuchajcie, ja nie będę tutaj filozofował. Przede wszystkim widzę to po stópkach mojej narzeczonej, jeżeli ona chodzi w laczuszkach, w świeżutkich Birkenstockach i do tego ma pomalowane paluszki, no to jest fenomenalna oznaka tego, że to lato jeszcze trwa i niech trwa jak najdłużej. Zapytajmy się tym wszyscy.
0: Chwila kulisów tutaj radiowych, kiedy Borycka usłyszała twoją głosówkę, mówi tak! Dopóki paznokcie kobiety są pomalowane,
2: tak,
0: dopóty lato trwa.
2: Dokładnie, bo ja też na zimę nie robię, bo szkoda mi pieniędzy, ale, ale na lato, no to wiadomo, że ładnie taki paznokieć wygląda w klapeczku jednak, więc to jest super dowód na to, że lato istnieje. Ale żeby nie było tak łatwo, to o bilety na Erste Letnie Brzmienia. Chcielibyśmy, żebyś jeszcze z nami powalczył w zabawie 5 sekund. Kojarzysz taką zabawę?
1: A coś jest mi znane.
2: Słuchaj, no to polega to na tym, że my mamy 3 pytania i trzeba będzie wymienić po 3 rzeczy w ciągu 5 sekund. Jeśli uda ci się już odpowiedzieć w czasie na 2 pierwsze pytania, to bilety na wrocławskie Erste Letnie Brzmienia lecą do ciebie, dobra?
1: Dobrze.
2: Super, to jak jesteśmy gotowi, to odpalamy pytanie numer 1. Wymień 3 letnie rozrywki.
0: Czas, start.
1: Plażowanie, nurkowanie, opalanie.
0: Dobry jest, jeszcze z zapasem czasowym. O, gong dopiero teraz. Pytanie drugie, Patryk.
1: Tak.
2: Wymień 3 osoby, z którymi lubisz spędzać czas.
0: Czas, start.
1: Narzeczona, brat, no i najlepszy przyjaciel ze szpitala.
2: No i pięknie.
0: Nie masz lepszych?
2: Wait. Ze szpitala? Halo?
1: Halo?
2: Jesteś, Patryk, dobra. Pogadamy o tym później. W każdym razie, bilety na Erste Letnie Brzmienia są twoje, 2 wejściówki, więc którąś z tych 3 ulubionych osób musisz wybrać.
1: Ja jest fenomenalnie, dzięki serdecznie.
0: Jakby powiedział 3 razy narzeczona, też bym zaliczył.

0: reklama.
1: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Witałączka lub Łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

Do końca dnia w całym kraju bez większych zmian. Sporo słońca na niebie, najchłodniej nad morzem. W Gdyni i Sopocie termometry pokażą około 21 kresek. W centrum i na południu, jak w Warszawie czy Łodzi, od 24 do 25 stopni. Najcieplej ma być we Wrocławiu, tam nawet 27 kresek. Opadów brak, wiatr umiarkowany, a ciśnienie wysokie, więc pogoda sprzyja spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. Możecie więc spokojnie robić plany.

0: w RMF Max udowadnialiśmy, że lato ciągle istnieje, a więc dziewczyny ciągle chodzą do sadu, aby się cieszyć tym latem. Sad Girls to właśnie dziewczyny z sadu od Bibi Rexy i Davida Getty.
1: Ja nie będę cię wyprowadzać z błędu i powiem tak, masz rację. Za 10 minut będzie godzina 18 w RMF Max. Za chwilę Graba tutaj przejmuje stery i będzie miał dla was mnóstwo doskonałych numerów. Będzie też najlepsza dycha listy Hobbens od 20, to klasycznie. No a my się słyszymy jutro po 15.
0: Wow, a więc tak wygląda świat, kiedy usłyszysz masz rację.
1: Mm-hmm. Wow. Fajnie, co?
0: Ale super.
1: Siwek i Borycka, dzięki za dziś.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: I 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.

0: but you thought you was gonna get with me.
1: Po swojemu.
2: Na spontanie.
1: Na luzie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
5: Czwartek był bardzo ciepłym dniem w większości Polski, a teraz czas najwyższy w RMF Max sprawdzić, co nas czeka jeszcze nocą i przede wszystkim w piątek, w ostatni piątek wakacji. A zatem temperatura będzie nam spadać mniej więcej do 13-16 stopni, chłodniej na północnym wschodzie, niebo przeważnie z małym zachmurzeniem, a nad ranem lokalnie możliwe będą zamglenia. W piątek nad morzem i północnym wschodzie 22-23 stopnie, w centrum 28, a na południu i południowym zachodzie nawet 33.
4: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
6: Czwartek, weekend już blisko, wciąż jednak jeszcze wakacje. Przemek Grabowski, witajcie po 18. No piękny dzień dzisiaj mamy, piękna końcówka wakacji się nam szykuje. Mam wasze ulubione hity od 20. Nowe wydanie Listy Hobbens, od 21. jeszcze Impreza Max Party. A teraz też tak na party Martin Garrix i Ed Sheeran, ich Repeat It.

baby, how are you today? I love you, yes, yes, I should be so lucky, gdyby nie te kłaki akcent. Ta wersja, powiem wam, podoba mi się najbardziej, ta pierwsza, oryginalna, a nie tam jakieś remiksy współczesne, fajne akcenty. No to zespół Akcent, ale ten z Rumunii, nie polski, prawda, nie polski, bo po polsku to by było, no wiecie, że życie to są chwile, chwile, tak ulotne jak motyle. Wiadomo, wiadomo, dlatego będę miał dla was... Na spontanie bilety na Fire Festival, słuchajcie, no trzeba tworzyć nowe wspomnienia. Wszystko startuje jutro i jeszcze dzisiaj ugraby będą do wygrania wejściówki. To będzie wyjątkowy karnet na wszystkie 3 dni dla 2 osób. Co by na to, warto mieć swoje smartfony blisko. No chyba wszyscy mają blisko smartfony, numer SMS na pewno się przyda. 3001, bądźmy razem także przez Messengera. RMF Max, co tam u was ciekawego? I właśnie jak tutaj śpiewali, baby, how are you? Mam nadzieję, że very good. Whitey ekipa na starcie naszego spotkania, to coś.

Trans, tak jak kiedyś. Miałem ciarki w tym momencie. Kiedyś to było i dzisiaj też jest. Armin van Buuren i jego jeszcze wakacyjne nowości, ale to jest dobre. Everlasting. To jest taki numer, przy którym możecie zapomnieć o świecie. I chciałbym wam pomóc, słuchajcie. Mam tutaj mój ostatni kartet na cały weekend na Fire Festival na Stadionie Śląskim. Wszystko startuje już jutro. Kto chce tak na spontanie? Po prostu, tak. Kto chce na spontanie, bo to tak trzeba tak jutro się pojawić. Kto by chciał moją wejściówkę i dlaczego? Można pisać SMS-em na 3001, koszt jak zwykły SMS albo Messenger RMF Max. Dajcie znać, kto chce tak na spontanie na Fire, a za chwilę w głośniku prawdziwy Slim Shady.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

ostatnio noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fuka i Lipka i projekt Ten Klapa chce więcej. Takie nuty w RMF Max. Kto chce więcej? Kto chce moje ostatnie naprawdę wyjściówki na Fire Festival? Wszystko startuje jutro na Stadionie Śląskim. Karnet na 3 dni dla 2 osób. Można jeszcze pisać. Kto chce na spontanie i dlaczego? Numer SMS to 3001 albo Messenger RMF Max. Ale teraz będzie o wydarzeniach w przyszłe wakacje. Wiadomo, że w tym roku mogliśmy w Polsce też przeżyć częściowe zaćmienie słońca. Słuchajcie, bardzo ważne ostrzeżenie od lekarzy. Uważajcie na swoje patrzałki następnym razem, bo okazuje się, że tak, no ludzie niekoniecznie używali właściwych tych, wiecie, no szkiełek nietestowanych, nieatestowanych i później trzeba było biegać do okulisty, a to zaćmienie w przyszłym roku będzie 2 sierpnia w poniedziałek. To będzie jedno z najdłuższych całkowitych zaćmień XXI wieku. Maksymalna faza całkowita potrwa nawet 6 minut i 23 sekundy, a pas całkowitego zaćmienia przejdzie na przykład przez południową Hiszpanię, tak bardzo nisko, Gibraltar, Maroko, Algeria, Tunezja, Libia, Egipt, Arabia Saudyjska, Jemen i Somalia. No to już wiem, gdzie jedziemy na wakacje za tydzień, przepraszam, za rok. Może Jemen i Somalia, taki wiecie, all inclusive z wrażeniami. Teraz w RMF Max, Meduza, chłopaki też przeżyli przepiękne zaćmienie słońca, grając akurat swój set na Ibizie w trakcie tego zaćmienia. Meduza, nasza nowość, Weekend.

0: Sorry. Papi, Topiki, Becky G, proszę bez skojarzeń, jak coś słyszeliście. Nie, to nie o to chodziło, co usłyszeliście. Chodziło o zakręty oczywiście. Numer SMS-y 3001 albo Messenger RMF Max. Możecie jeszcze pisać, kto chce na spontanie na Fire Festival na Stadionie Śląskim. Wszystko startuje jutro. Mam ostatnią wejściówkę dla dwóch osób na 3 dni. Numer SMS-y 3001. Ja teraz tylko szybko o pogodzie, słuchajcie, bo dzisiaj w internecie, na portalu internetowym przeczytałem, uwaga, cytuję, o pogodzie na zimę już piszą, naprawdę. My tu sierpień mamy, oni już o pogodzie na zimę. Uwaga, napisali, że zima może być inna niż ostatnio. No takie prognozy to ja mogę wam zrobić. Przyszłe lato może być inne niż ostatnio, może być też inne niż tegoroczne, ale może być takie samo. A jak będzie na przykład jutro, to sprawdzimy za chwilę.
1: Reklama. Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: Tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Czwartek był bardzo ciepłym dniem w większości Polski, a teraz czas najwyższy w RMF Max sprawdzić, co nas czeka jeszcze nocą i przede wszystkim w piątek, w ostatni piątek wakacji. A zatem temperatura będzie nam spadać mniej więcej do 13-16 stopni, chłodniej na północnym wschodzie, niebo przeważnie z małym zachmurzeniem, a nad ranem lokalnie możliwe będą zamglenia. W piątek nad morzem i północnym wschodzie 22-23 stopnie, w centrum 28, a na południu i południowym zachodzie nawet 33.

0: Wiesz, jak on rapuje na festiwalach? Znasz jego największy hit?
1: On jest cudowny, chociaż cudowny. Alamok, to jest.
0: Poczekaj, a spróbuj zrobić Timbalanda. Musisz tak. Moja ostatnia wyjściówka na Fire Festival na 3 dni. Wszystko startuje już jutro, podwójne oczywiście. Agnieszka napisała, że ona chce tak na spontanie, bo od jutra zaczyna tydzień urlopu, miała kupować wyprawkę do szkoły, ale woli festiwal. Bardzo dobrze.
1: Oczywiście, no.
0: Bardzo dobrze. Trzeba się bawić, tworzyć wspomnienia. Słuchaj, w line-upie na przykład Problem, Necki, no i twój ukochany Alan Walker. Pytanie, kto był ostatnio na miejscu pierwszym listy Hobbency z tej trójki na przykład?
1: Alan Walker.
0: No oczywiście, że tak, i może tam wrócić, bo ma nowy numer Fejce. Tak, masz swoją podwójną spontanicznie wejściówkę na Fire Festival na Stadionie Śląskim. Piątek, sobota, niedziela. Ekipa RMF Max będzie tam razem z tobą i dla was. Agniecha, kogo pozdrawiasz?
1: Oj, wszystkich, a szczególnie was za te bilety, no mega, po prostu wow.
0: Bawcie się dobrze, czekam też na twoją relację i dla ciebie tak przed startem na Biforze nowość od Aloka z Jennifer Lopez, Everything is Fine, miłej zabawy, cześć!
1: Mega, dzięki, hej!

0: reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
8: taniej masz. I po reklamie.

0: czas na prognozę pogody w RMF Max. Po tym bardzo pogodnym czwartku na jutro możemy spodziewać się, że od zachodu wkroczy aktywny front atmosferyczny, który przyniesie przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie mogą być one bardzo gwałtowne, ale będzie to ciepły piątek. Nad morzem będzie około 22-23 stopni, w centrum kraju 28, nawet do 33 na południu i na południowym zachodzie. Ale zanim nadejdzie piątek, to czeka nas jeszcze pogodna noc. Do 13 stopni może spaść w Polsce temperatura.
1: Witajcie w złotej godzinie po 19:00. Przemek Grabowski w RMF Max. Czekamy na piękny zachód słońca. Oczywiście, jeżeli u was nie będzie chmur, a u mnie kolejny hit tych jeszcze wakacji na maksa. Mieliśmy dwie wersje tego numeru w trakcie lata i to ta chyba pierwsza wiralowa wersja od Temper City, Self Aware.

Run, Run, River. To David Guetta i Alok. Świetny numer, słuchajcie. Na wesele też. Na listach obecnych to obowiązkowo, ale także na dożynki. I to może być ostatni weekend, żeby pojawić się na takiej imprezie. Większość tych dożynkowych imprez już się odbyła, ale niektóre to będą miały miejsce właśnie w ten weekend. Dlatego otwieram linię, numer SMS 3001 albo Messenger RMF Max. Pochwalcie się line-upem u was na dożynkach. Gdzieś tam w pobliżu u was, prawda, w gminie, we wsi. Kto jest w line-upie? Może będzie jakiś taki topowy, najlepszy. Może będą takie w ogóle the best dożynki, gdzie każdy będzie chciał być. Tak więc kto jest, a może kto był u was na dożynkach? Jak tam line-upy w tym roku? Dajcie znać SMS 3001 albo Messenger RMF Max teraz. A u mnie Tobi Romeo, nasza kolejna nowość. Jeszcze na wakacjach. Fly high!

Williams. Robi robotę. Ale nie występuje w tym roku na dożynkach w Polsce. Może w 2027. Czekam na wasze line-upy tego weekendu, bo to może być taki ostatni raz, słuchajcie, żeby się załapać na dożynki. Numer SMS-y to 3001 albo Messenger RMF Max. Kamil przypomina, że u niego Szczodrę, Długołęka w ten weekend. Bardzo mocny zestaw. Słuchajcie, no wow, ale będzie przebojowo. Akcent, letni chamski podryw, Squeezer i nawet Fun Factory. Tak będzie, słuchajcie. O, naprawdę. Takie rzeczy dzieją się teraz w Polsce na dożynkach. Nie ma to tamto. Może niedługo to Tiesto. A kto u was w line-upie na wsi albo w gminie, dajcie znać, bo może tam pojedziemy. Też, dlaczego nie. Numer SMS-y 3001 albo Messenger RMF Max. Ok, sprawdzam. Ola przypomina, że w Krasocinie jutro będą Menelaos, tak, i Truba Duży. Super, Truba Duży. A Truba Mały? To kiedy będzie i gdzie będzie? Dajcie znać, jakby co, SMS-em 3001 albo Messenger RMF Max. Wracam do was za chwilę.

Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Energetycznie, wakacyjnie. No i słuchajcie, w ten weekend, wiadomo, po żniwach, dożynki. Wiele osób z miasta pojawia się na dożynkach, tylko nie robią sobie selfie i zdjęć i nie chwalą się, naprawdę. Dziękuję za wasze aktywności i podpowiedzi, gdzie będzie najlepszy line-up tego weekendu. No, na przykład Sicienko, słuchajcie, Kamil Bednarek, naprawdę zacnie, nie ma wstydu. Goleszów, no to Zakopower w ten weekend. Będzie zabawnie. Dobre Miasto, tutaj Kacper Błoński. Łobuzy, Somianka, w niedzielę Golden Eye Macho, ale także na przykład Mig. Poważnie, Mig będzie. No przecież, to jest absolutny klasyk. Wszyscy to znacie, przyznajcie się. Wiecie, co oni tam będą śpiewać za chwilę w refrenie, że co ty mi dasz? No pięknie, pięknie, pięknie. No to gdzie będzie jeszcze bardzo przebojowo? U was, w gminie, w okolicach, dajcie znać, bo miastowi też chcieliby się pojawić. Numer SMS-y 3001 albo Messenger RMF Max. Ja myślę w ogóle, że ten numer zespołu MIG to Swedish House Mafia nawet mogłaby zremiksować. Macie ich teraz. Nie MIG, tylko Swedish House Mafia. Mega, mega numer tego lata. Śpiewa Lykeli, zróbcie głośniej. Happiness is so sad.

0: Jeżeli ktoś pomyślał, że tu jakieś hity lat 80. lecą, to nie, nie, no ale prawie. Dub Dogs, How Does It Feel? Dziękuję za waszą aktywność. SMS 3001, Messenger RMF Max. No to w ten weekend można potańczyć sobie za miastem, gdzie będą najfajniejsze dożynki. Czekam na wasze line-upy. Kamil napisał, że Pruszcz Pomorski w sobotę, Grzegorz Chyży i Jessica. No, naprawdę ciekawie. Co tam jeszcze? No, będzie się działo w wielu miejscach. W ten weekend na przykład dożynki będą jeszcze w Kobylnicy, Sztutowie, Gniewinie, Ostaszewie, Więckowie, w tych Nowach, Studzienicach, Drozdowie, Liniewie, Luzinie i Choczewie. A i tak chyba te najlepsze to będą chyba u Karola. Hity na
1: Max. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
6: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda?
9: No.
10: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomaszę ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomaszę. Nasze ceny rządzą.
13: I po reklamie.

0: Λάτο να μάξα.
1: Λάτο να μάξα. Czas na prognozę pogody w RMF Max. Po tym bardzo pogodnym czwartku na jutro możemy spodziewać się, że od zachodu wkroczy aktywny front atmosferyczny, który przyniesie przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie mogą być one bardzo gwałtowne, ale będzie to ciepły piątek. Nad morzem będzie około 22-23 stopni, w centrum kraju 28, nawet do 33 na południu i na południowym zachodzie. Ale zanim nadejdzie piątek, to czeka nas jeszcze pogodna noc, do 13 stopni może spać w Polsce temperatura.

0: Take Me Back, to chyba taki numer akurat na wakacyjne wspomnienia. Będziemy wracać do tego letniego hitu od Kygo, ale nie kończymy jeszcze w ogóle lata i wakacji. Za chwilę kolejne wydanie listy Hot Bands, nowa dziesiątka, premiery, nowości. No i jeszcze impreza na wakacjach od 21:00, dużo dobrego bitu w Max Party. Jesteście wszyscy zaproszeni.
1: RMF Max, czas na Tour de Club. Sprawdzamy rozrywkowe wydarzenia na ten tydzień i od razu zapowiadam, że jeżeli są tutaj fani hip-hopu, to na pewno powinni wybrać się do Gdańska na Three Era Festival. Startuje wszystko już w ten piątek, potrwa do niedzieli. Małpa, Włody and Ero, Miły ATZ, Szczyl, Zdechły Osa, Gruby Mielecki, a do tego jeszcze Hubert Kropka, Nene Heroin czy EAPS. Ci wszyscy artyści pojawią się przy ulicy Elektryków już od najbliższego piątku w ramach Three Era Festival w Gdańsku. Z kolei Fire Festival w Chorzowie to jest idealna impreza dla tych, którzy kochają muzę elektroniczną. DJ Snake, Kizo, BDOS, Kuke, Zalia, Alan Walker i Kungs, który także uzupełnił line-up, pojawią się właśnie w Chorzowie na Fire Festivalu, który też startuje od najbliższego piątku i potrwa do niedzieli. I jako wisienka na torcie, jeśli chodzi o muzę elektroniczną, Sunset Square w Gdyni, Ferry Corsten, Above and Beyond, Cosmic Gate, czyli choćby Elliot Fair, czyli elektroniczne festiwalowe zakończenie wakacji na skwerze Kościuszki w Gdyni.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
12: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
14: Marian, a gdzie mogę kupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

Dobry wieczór, Przemek Grabowski z wami w Ciało Szło Wakacjach. Zaczynamy nasz wspólny wieczór. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Od 21 jeszcze impreza Max Party. Wszyscy jesteście zaproszeni, ale teraz najważniejsza pierwsza dziesiątka listy Hot Bands. Wciąż na lato, a zestawienie otwiera nam dzisiaj Axwell. Wrócił właśnie z takim bitem Whatever Turns You On.

Można kochać roślinki, warzywa, owoce, spędzać czas w ogrodzie, być po prostu ogrodnikiem, ale jednocześnie kochać muzykę house, tak jak robi to Sony Fodera. Przede wszystkim DJ, później dopiero trochę ogrodnik. Naprawdę, naprawdę, proszę sprawdzić, jaki ma trawnik. Ja nie wiem, czym on tam podlewa. Sony Fodera, Becky Hill, nasza house'owa nowość. Jeszcze na wakacjach z RMF Max. Say Something, czeka na wasze głosy. RMF Max.pl. A na 9 w czwartek Gipsku, Kon i Jonathan. Ty masz.

I człowiek od razu chce tańczyć, kiedy słyszy nową wersję Ring My Bell, prawda? Wykonawca to AI, czy dzisiaj ósemka w zestawieniu listy Hot Bands. A teraz chciałbym, żebyśmy odrobili pracę domową, bo Alesso i One Republic zrobili przecież taki kawałek. 13 lat temu pokazali słynne If I Lose Myself, wielki hit, właściwie klasyk, hymn muzyki EDM. No i po raz kolejny razem dajmy im szansę, żeby w końcu weszli nam do zestawienia, zanim skończą się wakacje. Alesso i One Republic w RMF Max, In Your Eyes.

0: Diego, ciało nie jest jeszcze gotowe. My body isn't ready. Somber, siódemka dzisiaj na liście Hobbensa. No moje ciało też nie jest jeszcze gotowe na jesień. Wiecie, jak trzeba będzie schować wszystkie shorty i sandały i japonki, no to będzie tak trochę smutno. Trzeba będzie już niedługo myśleć powoli o szalikach, czapkach, rękawiczkach, ale jeszcze się tym nie stresujmy. No jesieniary i jesieniarze to się na pewno cieszą. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy do odliczania hitów na liście Hobbensa. Czeka Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
5: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Sylwetka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Six. Numer 6.

0: Ten numer jest naprawdę prima, bo to prima balerina, nasza balerina Margaret.
1: No potrafi potańczyć także z niej balerina, jak trzeba.
0: Czeka na wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Na miejscu piątym wspomnienie początku wakacji, wspomnienie mundialu. Wyobraźcie sobie w marzeniach taki mecz, na przykład przyszłego finału. Polska gra o złoto na mundialu z Brazylią i wygrywamy to naprawdę. To u nas byłoby wolne chyba przez tydzień. Otwieramy pierwszą piątkę. Shakira, Burna Boy, Daj, Daj.

Ale jeszcze nie ma ich w zestawieniu. No to może przynajmniej do końca tego weekendu, który startuje jutro. Jubel Ocean House dziękują za wsparcie czwartkowo. Otwieramy pierwszą trójkę, a tutaj moja nowa miłość. Tylko ona jeszcze o tym nie wie. Zalia, Tylko kochaj mnie. Max. 3. Numer 3.

Poznajcie nowego gościa na moim radarze hitów. To D.O.D., który produkuje takie bity. Śpiewa do niego Easy Bizu i polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands. Careful też czeka na wasze głosy. I być może debiut akurat na starcie weekendu, jutro przy piątku. Na miejscu trzecim w czwartek Zalia, Tylko Kochaj Mnie. Na drugim Szymza i Jarko też mają wakacyjną petardę Fire Fire. Ale najlepsi dzisiaj wciąż w takim plażowym klimacie są DJ Goya i Jason Derulo. No ja się nie dziwię. Nowa jedynka Michiko. Max. One. One. One.

0: Chico, Goya i The Rulo, nowa jedynka na liście Hot Bands. Mój Chico Raf Mix już tu jest, jest już gotowy, nie może się doczekać. Za kilka chwil startujemy nasze czwartkowe Max Party, wciąż na wakacjach. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czas na sprawdzenie najlepszych rozrywkowych propozycji na ten weekend, ostatni weekend wakacji w RMF Max. Zaczynamy Tour de Club. Ania Wojtkowiak, zapraszam. Zacznijmy sobie może od południowej części Polski, bo to tutaj we Wrocławiu Erste letnie brzmienia. Jeśli spędzać lato w mieście, to może właśnie na tym wydarzeniu pasuje idealnie. Mnóstwo fantastycznych koncertów. Vito Bambino, Brodka, która zagra legendarną Grandel w zupełnie inny sposób. Bracia Kacperczyk, Julia Wieniawa, Dawid Tyszkowski razem z Błażejem Królem czy Bas Astral. Po drugiej stronie Polski z kolei w Gdańsku Three Era Festival, czyli coś dla fanów hip-hopu. Fantastyczna załoga, cztery sceny i do tego jeszcze mnóstwo wydarzeń towarzyszących z pyszną gastronomią w tle. Sprawdzajcie koniecznie ulica Elektryków, to tam będą spotykać się wszyscy ci, którzy uwielbiają hip-hopowy vibe. Natomiast fani elektroniki powinni pojechać do Gdyni na Sunset Square, Skwer Kościuszki i to tam w ciągu tego weekendu pojawią się choćby Above and Beyond, Ferry Corsten, Cosmic Gate i będzie to mocny akcent na zakończenie wakacji.
2: Reklama. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz?
8: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid.
16: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
17: Sanostol!
16: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.
17: No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
16: Sanostol? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
21: Cieszę się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
22: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: I po reklamie.

Goodbye to Top Low i Alok. My nie mówimy goodbye, tylko dopiero naprawdę dobry wieczór. Witajcie po 21:00 wciąż na wakacjach, wciąż na imprezie. Przemek Grabowski na mikrofonie. No i ze mną DJ Rafmix. Dzisiaj wieczorem dużo dobrego bitu, dużo klasyki, nowości, hity tych wakacji. Za chwilę Anava, Talk to You, do tego tańczy świat, także Polska. Ale kolejny set otwieramy nowością, tak idealnie wieczorowo o tej porze, kiedy już chłodniej. Jeszcze wakacje, ale jesień za rogiem i taki klimat robią nam Post Malone i Swae Lee. Świeży bit w RMF Max, Sunflower.

0: Soła, to Kajra, zwykle nasz kolejny set w Max Party, a kto już się stresuje powrotem do szkoły, zachęcamy, zanim wszystko się rozpocznie, możecie brać udział w naszym nowym quizie na rmfmax.pl. Jest taki na koniec wakacji. Kto będzie najlepszy? Jest na przykład takie pytanie. Co uczniowie zwykle muszą przygotować przed rozpoczęciem roku szkolnego? I macie tutaj trzy możliwości. Sprzęt plażowy, narty albo przybory szkolne. Podejrzewam, że pytanie jest podchwytliwe. No chyba nie narty. Więcej na rmfmax.pl. Za chwilę wracamy z dobrym bitem.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
10: Nie wierzę!
11: 15 tysięcy złotych!
12: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak widzę, jaki wykonasz.
4: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Bo w Media Expert dalej masz.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: I po reklamie.

4 pory roku, Wiktor Waligura w Max Party w czwartek. No jeszcze wakacje, jeszcze lato, ale końcówka sierpnia to też jest dobry czas na takie mini wakacje. To jest taki nowy trend w turystyce. Mini wakacje ludzie sobie robią zamiast takich dłuższych na tydzień albo na dwa. A końcówka sierpnia to chyba idealny moment na takie małe, może drugie wakacje, bo okazuje się, że nawet taki jednodniowy wyjazd nad jezioro, do lasu, do innego miasta, miasteczka, może do babci na wieś, może nam przełamać rutynę. Wiadomo, że urlop mierzymy wspomnieniami, a nie liczbą noclegów. Tak więc nawet jedna noc, nawet taki krótki wyjazd na kilka godzin też się liczy. I w drodze jeszcze może na mini wakacje. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Takie bity robi Silva Bumpa. On Tonight.

Sergeja z Bibi Rexa i David Guetta też mają hit tych wakacji. Alan Walker również wraca do nas do Polski. Będzie w najbliższy weekend w Chorzowie na Fire Festiwalu. RMF Max będzie dla was na miejscu. Ekipa już się szykuje, już się pakuje. Jutro wjeżdżamy i będziemy ścigać dla was gwiazdy i relacjonować to, co będzie się działo na scenie. No i swoje minuty na pewno nie pięć, o wiele dłużej będzie miał on. Alan Walker, podejrzewam, że zagra ten kawałek. Jego nowości z Avon Max, czyli Fate.

0: Co więcej, Fukaj, Lipka i Enklawa zamykają nasz kolejny set. My nie kończymy. Wciąż oświętujemy wakacje, Max Party w naszych kolejnych setach, na przykład Lil Kelly, wróci Alex Warren, ale będzie też coś dobrego i świeżego od Jonasa Niebieskiego. Jonas Blue też zrobił kawałek naprawdę dobrego, słonecznego house'u. Musicie usłyszeć Edge of Desire, to przed wami w RMF Max.
1: RMF Max, czas na Tour de Club. Sprawdzamy rozrywkowe wydarzenia na ten tydzień i od razu zapowiadam, że jeżeli są tutaj fani hip-hopu, to na pewno powinni wybrać się do Gdańska na Three Era Festival. Startuje wszystko już w ten piątek, potrwa do niedzieli. Małpa, Włody and Ero, Miły ATZ, Szczyl, Zdechły Osa, Gruby Mielecki, a do tego jeszcze Hubert.NeneHeroin czy EAPS. Ci wszyscy artyści pojawią się przy ulicy Elektryków już od najbliższego piątku w ramach Three Era Festival w Gdańsku. Z kolei Fire Festival w Chorzowie to jest idealna impreza dla tych, którzy kochają muzę elektroniczną. DJ Snake, Kizo, BDOS, Kuke, Zalia, Alan Walker i Kungs, który także uzupełnił line-up, pojawią się właśnie w Chorzowie na Fire Festivalu, który też startuje od najbliższego piątku i potrwa do niedzieli. I jako wisienka na torcie, jeśli chodzi o muzę elektroniczną, Sunset Square w Gdyni, Ferry Corsten, Above and Beyond, Cosmic Gate, czyli choćby Elliot Fair, czyli elektroniczne festiwalowe zakończenie wakacji na skwerze Kościuszki w Gdyni.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
9: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
10: Ja nie mogę!
8: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
16: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
15: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
16: Wygodnie i za darmo.
15: No.
17: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: I po reklamie.

0: zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobicie bart.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już